Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

I piątek, tak możemy właśnie rozpoczynać. To Copik i Becky G, czyli kawałek Sorry Papi we Wstawaj Nie Udawaj, tak żeby się rozbudzić, tak żeby wejść od razu w ten piątek na pełnej. I od razu wchodzimy także na pełnej z informacjami, ponieważ w Ustce powstaje nowy mega, giga, duży, gargantuicznie wielki hotel. Hotel, który będzie mieć 618 apartamentów i to tuż przy plaży, więc będzie przypominał takie pobierowo i będzie można już niebawem z niego korzystać. Natomiast jeżeli pojedzie tam na recenzję, znowu Książulo, to już nie będzie miał wstępu absolutnie nad polskie morze.

0: Właśnie takie dźwięki wyobrażam, że słyszał Sławosz, kiedy akurat był w kosmosie. To Sylwia Bampa i One Tonight za nami w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj, budzimy, rozbudzamy, w końcu jest piątek, w końcu dzisiaj będzie na pewno jakaś impreza, będzie co? Ale my wczoraj dzwoniliśmy do Liwki, żeby wszyscy, absolutnie, żeby cała Polska się dowiedziała, co Polacy, rodacy jedzą jadąc do pracy, i Liwka nam opowiedziała, jakie jest jej ulubione śniadanie, które często sobie zapodaje.
1: Jak tam, wstałaś, obudziłaś się?
2: Wstałam. Otworzyłam oczy.
3: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
2: Piję kawę.
3: O, i powiedz nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
2: Nie, to jest ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, to sobie wącham i sobie wysypuję i sobie zalewam.
0: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
3: Byle kopała.

Nie znam nikogo, kto by się nie uśmiechnął, kiedy wjeżdża akurat ten kawałek na antenę RMF Max. To Axwell, to Ingrosso, to kawałek More Than You Know, za nami we Wstawaj Nie Udawaj. Ale ekipa, budzimy się, wstajemy, wiemy, że jesteście najlepsi, zdajemy sobie z tego sprawę, no przecież to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max i to jesteście wy, bez was ten program absolutnie nie istnieje. I teraz jest pytanie od razu do was, tak na start, tak żebyście się pobudzili. Co potrzebujecie do pracy? Co ci jest potrzebne w pracy? Nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, że można się potem, można się usłyszeć. Można się pochwalić się znajomym, że ej, moja głosówka była na antenie RMF Max. Wejdź na Messengera, nagraj głosówkę. Co ci jest potrzebne w pracy? I zobacz, jak to jest fajnie być na antenie.

0: Ale dobrze znów go słyszeć. Ulubiony artysta Filipa Klivera, czyli David Guetta, Run Run River w RMF Max 5 po 6. Dzień dobry.
1: Za każdym razem mi się robi cieplej, kiedy akurat David Guetta pojawia się na antenie RMF Max.
0: Wszystkim się robi cieplej.
1: Ale też się cieplej robi, kiedy nagrywacie nam głosówki na Messengera na temat tego, co zapomnieliście, a czy co wzięliście dzisiaj i co wam jest potrzebne do pracy.
2: Jedyne, co potrzebne mi z pracy, to dobra kawa i święty spokój.
0: Dobra, no i proszę. Minimalista. I o to chodzi, słuchajcie. Małe rzeczy niech nas cieszą. I tak dzisiaj będzie.
1: Oby nie był baristą.
0: Max. Kliber i Borycka z wami.
1: Dzień dobry, to już Gips. Igo gra sobie ostatni dzień lata. A my... O, minęła szósta równo. Szósta, że do 6 w sensie.
0: No to bardzo powiedzieć. Równo minęła. No.
1: Imieniny godziny.
0: Imieniny godziny, tak jest.
1: Na równo, moi drodzy.

0: Najlepiej o poranku budzimy najlepsze hity gramy od samego rana. Somber i jego 12 to 12 na 14 minut po godzinie 6. Moi drodzy, wstajemy, nie udajemy, budzimy się i przy okazji zamieniamy się w słuch.
1: Tak jest, słuchajcie, śmieszna sytuacja miała miejsce na lotnisku w Niemczech. Właściciele chcieli zabrać ze sobą na wakacje swoją papugę, ale no sprawdzili to sobie trochę za późno. Okazało się, że ta papuga jednak samolotem nie może lecieć, więc ze wszystkich możliwych miejsc na tym całym lotnisku zostawili ją w toalecie.
0: Mam nadzieję, że nie naśladowała dźwięków.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
10: Casa de Palma.
6: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
10: SMS o treści MAX na numer 7327.
6: Koszt 3,69.
10: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
13: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: to jest o tym, co się zbliża. September, czyli wrzesień. To już za chwilę. A tymczasem wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Justyna Borycka.
3: System kaucyjny, to jest to, co uwielbiamy wam opowiadać o poranku. I system kaucyjny zebrał już ponad 3 miliardy butelek i puszek.
0: Łomatko.
3: Czyli okazuje się, że z tej kaucji my odzyskaliśmy już ponad 1,5 miliarda złotych.
0: To jest niesamowite, znaczy Polacy są naprawdę super, nie? Moglibyśmy wyrzucać tę butelkę do lasu, ale dla 50 groszy możemy ją wieźć przez całe miasto w samochodzie i to tak przez 2 tygodnie przynajmniej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To trzeba mieć łeb jak sklep.
3: Brawo! Brawo my!

0: o poranku, czyli Alabama ten, jest 6:35 i dalej lecimy, dalej z tym piątkiem. Po prostu szybko biegniemy, to
1: tak,
0: chciałem
1: szybko,
0: powiedzieć.
1: No, szybko
0: na końcu
1: biegniemy.
0: Języka to miałem.
1: Być może nawet pobiegliście tak szybko, że zapomnieliście o śniadanku, albo to śniadanko wyszło wam zabrane nie takie jak trzeba. Ja dzisiaj z jednym smutnym jogurtem naturalnym, bez niczego. To bo nie miałam czasu tego jakoś przyszykować i zastanawiamy się właśnie, czy może wam też dzisiaj, albo w tym tygodniu towarzyszyły smutne śniadania.
0: Być może to była sucha bułka, wczorajsza drożdżówka. Być może zrobiliście coś sobie w poniedziałek i zabraliście dopiero w czwartek.
1: No nagraj i już nam... zaczęło żyć własnym życiem na przykład.
0: Nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max, albo nagraj nam tak samo wiadomość głosową przez DM-y na Instagramie, bo tam też my przyjmujemy takie wiadomości. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie.
1: Tak jest. Przyjmujemy wiadomości, głosówki, ślijcie o swoim smutnym śniadaniu w RMF Max.
0: Ojojamy je.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: widzisz je na ulicach miasta. Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: i 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sydney Polak ewidentnie ma już piątek, 49 minut po szóstej, a my otwieramy.
1: Filip Kliber i Justyna Borycka.
0: Smutny jogurt naturalny, to jest moje dzisiejsze śniadanie. Niestety, bez niczego, absolutnie pierwsza rzecz, którą wyjęłam z lodówki. Fajnie, że w ogóle mogę coś zjeść, ale to otworzyło nam temat smutnych śniadań ogólnie.
2: Zalaliście Messengera wiadomościami, jak zwykle ekipa poranna RMF Max jest najlepsza. I między innymi dostaliśmy od Natalii głosówkę na naszego Instagrama.
3: To u mnie wczoraj wyszła smutna sałatka, bo się okazało, że jak otworzyłam lodówkę, to zostało tam awokado, pomidor i pietruszka. Lepsze mi było zdrowo, miłego dnia.
2: Ale przy okazji możesz sobie ułożyć uśmiech z pietruszki, wtedy będzie uśmiechnięta.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Głosówki na Messengerze i Instagramie zbieramy cały czas. Dajcie znać o waszych smutnych śniadaniach.

0: Za 5 minut siódma, a to Dani i If Only You w RMF Max, no to my też wam coś damy.
1: Damy wam, więc koniecznie zostańcie, damy wam najważniejsze informacje poranne, będzie sport, będzie flash, będzie pogoda, tylko trzeba pozostać 5 minut. To nie jest dużo.
0: No nie, no damy radę.
1: Do 5 minut i okej.
0: Okay. My też tu wrócimy jak coś.
1: Jak się liczy do 5 minut?
2: Reklama. Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
12: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
13: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
14: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89.2 FM. If you love me, let me heal.
4: Piątek, 21 sierpnia, 7, to oznacza, że w RMF Max czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zaczynamy. Dzisiaj przed południem samolot lotniczego pogotowia ratunkowego wyleci do Debreczyna po dwie kolejne osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ich transport do kraju zaplanowano na popołudnie. W węgierskich szpitalach pozostaną jeszcze 3 osoby, których stan jest ciężki lub bardzo ciężki. Dzisiaj w Kijowie Dzień Żałoby. We wczorajszych atakach, jak wiecie, zginęło 17 osób, około 50 zostało rannych. Rosyjskie drony i pociski trafiały w obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. Wracamy do kraju. Teraz o zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu ma nowe propozycje. Kaucja obejmie kolejny typ opakowań. Jednorazowe szklane butelki.
5: Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
4: Tyle Michał Krasonie. Piątek, weekend na horyzoncie, a to zawsze miła dla wszystkich perspektywa. 21 sierpnia to dzień optymistów, dlatego pytamy, co to dla was znaczy?
6: Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego, nie złego, ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
7: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
8: A jesteś optymistką?
9: Staram się.
8: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
9: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych.
4: Usłyszał Stanisław Pawłowski. No to jeszcze krótka, bardzo optymistyczna informacja o wyjątkowej akcji ratunkowej na Pacyfiku. Przez 5 dni ocean był ich domem, a przenośna lodówka tratwą ratunkową. Dwóch rybaków z Meksyku przeżyło po zatonięciu łodzi, odnaleziono ich 240 km od wybrzeża.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: 31 minut, dokładnie tyle potrzebowała Iga Świątek, by zameldować się w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Kazaszka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Kolejną rywalką Świątek będzie Jessica Pegula. Teraz piłka i występy polskich klubów w pucharach. Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi 4-0, a Lech wygrał w Poznaniu z FC Thun 7-0 w pierwszych meczach czwartej decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. W eliminacjach Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał z Monako, a Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Ciepło, ale chwilami niespokojnie. Tak najkrócej można podsumować to, co ma się dziać w pogodzie. Dzisiaj od 23 do 27 stopni, najcieplej na południu kraju. Nie zabraknie jednak chmur, a miejscami także przelotnego deszczu. Na południowym wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem i mocniejszym wiatrem. No, czyli pogoda generalnie dobra, ale możliwe są niespodziewane zwroty akcji. Kawa może się przydać, Biomet obojętny lub niekorzystny, a jutro już chłodniej do 24 stopni.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Hity na Maxa.
11: Dla mnie 24 stopnie to jest idealna pogoda. To nie wiem, czy
10: to jest takie na długi spodzień i na krótki rękawek. Więc doskonale.
11: Na cebulkę się można ubrać. Kąpielówki i kożuch. Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. 4 minuty po godzinie 7.
10: Tutaj Kliber i Boicka. Wow. To są te zwroty akcji o tej porze. No i Ed Sheeran z nami już z Martinem Garrixem, więc dzieje się, bądźcie blisko.

0: O, to jest 7:10, Sean Paul, She Doesn't Mind. Uwielbiam takie numery w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Justyna Borycka.
3: Wajbujemy o tej porze, a jednocześnie, słuchajcie, afera jest.
0: Jest afera, gruba.
3: I trochę nam się ciśnienie podniosło, jak przeczytaliśmy, że są ludzie, którzy na Vinted oszukują, w sensie dostają paczkę już z towarem jakąś tam, nie wiem, kiecką na przykład zakupioną. Aha. I przerabiają zdjęcia w AI tak, żeby pokazać, że ona jest uszkodzona i dostać hajs z powrotem.
0: Nie,
3: no straszne, to absolutnie. Po prostu mam nadzieję, że tym ludziom, którzy tak robią, to skarpetki pralka zeżre, a sweterki się skurczą w praniu.
0: A ja bym się wkurzył na taką Pinterest.

0: Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness is So Sad, to 7:21 w RMF Max. A teraz, moi drodzy, wprowadźmy się w odpowiedni nastrój.
1: Bo właśnie, zupełnie niespodziewanie, my tutaj tak ładujemy dobrą energią przed pracą, a tu, proszę, nagle...
0: Jezu, przepraszam, wymsknęło mi się.
1: Z pomiędzy krain śródziemia przybiegł do nas Horoskoń.
0: Nikt się go nie spodziewał w porannym programie Wstawaj, nie udawaj, ale on przygalopował i czeka na wasze wiadomości na Messengerze RMF Max oraz na naszym Instagramie RMF Max.
1: Dajcie znać, co macie teraz przed sobą, a Horoskoń wywróży wam weekend. Bo przypominamy, że piątek jest, weekend się zaraz zacznie, fajnie byłoby wiedzieć, co nas czeka, prawda?
0: Jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki do radia, nagraj ją, wejdź sobie na Facebooka, wpisz RMF Max. Tam wejdź w wiadomości, wyślij tę głosówkę. Łatwiej jest na Instagramie. Wchodzisz na Instagrama RMF Max, wysyłasz głosówkę, słyszysz się na antenie. Horoskoń ci wróży. Przepis na doskonały
1: piątek. Lepiej być nie może, no.
0: Koniecznie. Czekamy na wasze głosówki. Co masz przed sobą?
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie 2. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
15: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
16: Volkswagen. I po reklamie.
17: We dwoje.
18: Całą paczką.
17: Na spontanie.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: ale nam te hity na maksa robią dzień. Elton John, Dua Lipa to Cold Heart i 7:32 na zegarach.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Justyna Borycka.
0: Messenger został zalany informacjami, a właściwie wiadomościami do Horoskonia, więc moi drodzy, przełączamy się już, ponieważ Horoskoń jest cały czas z nami w studiu.
3: Tak.
0: I wróży wam z waszych wiadomości, które nam wysyłacie na Messengerze RMF Max albo na naszym Instagramie. Horoskoniu, czas na pierwszą wiadomość.
4: Siemano, mam przed sobą kierownicę.
0: Justyna, czy możesz przetłumaczyć z końskiego na...
3: Tak, bo Horoskoń już nam udzielił informacji, ja będę tłumaczem, takim medium można powiedzieć. Horoskoń nie ma wątpliwości, że w ten weekend będziesz dobrze się prowadzić. Jesteś kapitanem piątku.
0: Przepraszam.
3: Do tego jeszcze Horoskoń bardzo chciał dodać Piast Gliwice, trzymaj kierownicę.
0: To chciał dodać Horoskoń.
3: Ale nie wiem, o co chodzi.
0: No to Horoskoń wszedł, powiedział i wyszedł. Ale mamy też inne opisy.
5: Przed sobą mam dostawczyka, którego kierowca chyba prawo jazdy to wygrał w chipsach.
0: Horoskoniu.
3: Horoskoń mówi, że los właśnie dostarcza ci lekcję cierpliwości. A jeśli chodzi o wróżbę na ten weekend, to w sobotę czeka cię prawdziwa nagroda. Coś, co poprawi ci humor, tak jak ostatni chips w paczce.
0: Ostatnia wiadomość do Horoskonia.
6: Ja akurat jestem na spacerze z psem i przed sobą mam stertę obornika. A że wychodzę z założenia, że natura daje znaki, więc wywróżam sobie sama, że to będzie weekend w pracy.
0: Horoskoń kazał ci przekazać, że ty wszystko widzisz, więc Horoskoń jest niepotrzebny.
3: Czego chcesz od Horoskonia?
0: A poza tym zostaw, on to będzie jadł.

0: I to jest jazda o tej porze w RMF Max. Ring my bell, no to my dzwonimy dzień, to już 7:39 w RMF Max.
1: Wstajemy cały czas, budzimy się razem z wami i przedstawiamy wam najważniejsze informacje. Tym razem zabieramy was na parafię w Skórzewie.
0: Parafia w Skórzewie, no nieprzypadkowo się tu znajdujemy, bo opublikowała cennik postoju na parkingu pod parafią. I uwaga, do godziny Ojcze Nasz, do 3 godzin 10 różańca ze wszystkich kierowców. Za wszystkich kierowców, a cały dzień to tajemnice różańca za wszystkich kierowców i pieszych jeszcze trzeba odmówić.
1: To jest w ogóle bardzo wyjątkowy parking, bo to jest to taki parking, że jak podchodzi kontroler i puka w szybę, to trzeba odjechać.
0: Przynajmniej łatwo go rozpoznać.
2: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak pierwsza godzina urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Cały czas żyjemy mundialem, cały czas wspominamy, jak nie było tam polskiej reprezentacji.
1: Jak nas tam nie było, no właśnie.
0: Shakira, Berna, Boy, Daj, Daj, 7:48. Wstawaj, nie udawaj. Ale no było, no były czasy, piękne wspomnienia.
1: No, będziemy za chwilę też wspominać.

0: No to proszę się przyznać, kto teraz zasuwa do pracy tak jak Daria Zawiałow w tym numerze, bo już 5 minut tylko do 8 pozostało.
1: Nie otwierajcie okien, bo może też was zawiać. A my koniecznie musimy z wami pozostać w szczerości i najważniejszych informacjach, żebyście byli najlepiej poinformowani, więc wy zostańcie z RMF Max.
0: Sama prawda.
1: Sama prawda. U nas przez 24 godziny. Max. A za 5 minut flash, sport i prognoza pogody.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
8: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
9: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wzorcławek.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
15: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Wybiła ósma. Kinga Nega, czas na flash, sport i pogodę w RMF Max. 23-latek planujący zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Mieszkaniec województwa lubelskiego trafił już do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Teraz ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Oprócz deszczu miejscami możliwy również grad. Niespokojnie może zrobić się po godzinie 17. Wracamy do przełomowych badań nad szczepionką na czerniaka. Preparat pacjenci mogliby otrzymać w drugiej połowie przyszłego roku.
1: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
0: Mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii. W Polsce z nowej szczepionki na czerniaka mogłoby skorzystać rocznie nawet 800 osób. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W tej chwili są utrudnienia na A6C w Zachodniopomorskim na odcinku między węzłami Radziszewo-Szczecin-Zachód. W pobliżu Kołbaskowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Berlina. Dzisiaj startuje Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Przed Wami 3 dni wypełnione atrakcjami i muzyką.
2: Na głównej scenie, na scenie RMF Max, będziemy mieć w piątek Zalię i Grubsona, w sobotę Trzech Króli oraz Grzegorz Chyży, a w niedzielę po wyborach miejsc, które także są ciekawym elementem naszej imprezy, niekwestionowana królowa, czyli Maryla Rodowicz.
0: Mówiła Magdalena Górecka z krasnostawskiego ratusza.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Polskie siatkarki są już w Stambule. Jutro zagrają swój pierwszy mecz w ramach rozpoczynających się Mistrzostw Europy. Zagrają z Węgierkami. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
4: Bardziej ekscytacja. Fajne przeżycie na pewno. Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
0: Mistrzostwa potrwają do 6 września. Bez 4 najlepszych drużyn z poprzedniego sezonu, których szlagierowe mecze zostały przełożone, odbędzie się w weekend 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Rozpocznie się od dzisiejszego spotkania derbowego w Krakowie, gdzie Krakowia podejmie Beniaminka Wieczystą. Start meczu o 20:30.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jeżeli planujecie dzień na świeżym powietrzu, warto mieć pod ręką i okulary przeciwsłoneczne i parasol. Ciepło, momentami słonecznie, ale chmur też sporo. Będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na północy i południowym zachodzie kraju możliwe również burze z silniejszym wiatrem. Na termometrach od 23 do 27 stopni, najcieplej na południu. Jutro temperatura zrobi krok w tył, będzie znowu chłodniej. Maksymalne wartości od 19 do 24 stopni, w niedzielę od 16 do 23.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: No w tym tygodniu to jeszcze tak łagodnie, ale podobno na początku września to znowu ma być żar z nieba, 37 stopni.
7: No, także na rozpoczęcie roku szykujcie garnitury z krótkim rękawkiem. To trzeba przygotować. Filip Kliber.
6: Justyna Borycka, cześć. Bonjour. Tutaj Wstawaj, nie udawaj.

0: Ej!
1: Najlepsze jakie można zrobić. To właśnie Timbaland, to Kerry Hilson. To jest nieśmiertelny numer na antenie RMF Max, czyli The Way I Are na 8 minut po godzinie 8.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Justyna Borycka.
0: A ja przyznam, że mam mały problem, bo wiem, że jak dzisiaj wrócę do domu, to czeka mnie śmierdzące pranie.
1: O, co się stało?
0: Otóż, słuchajcie, wróciłam wczoraj wieczorem i okazało się, że mój mąż miał pranie wywiesić, ale niestety nie mógł. Musiał zostawić takie mokre w misce, bo się spieszył na kawalerski.
1: No, wiadomo.
0: I to taki zaraz pod domem, nie? W barze obok, więc no tak jakby pociąg nie musiał odjechać. Autobus też nie. Wystarczyło po prostu wyjść. I można to było zrobić, rozwiesić i wyjść 3 minuty później, ale
1: zobacz,
0: nie.
1: Ale zobacz, bo może i pranie nie wyschło, ale za to ty wkurzona.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jak ktoś ma sposoby na takie pranie, co wyjąłeś z pralki, ale jednak śmierdzi, to dajcie znać. Messenger RMF Max, chętnie przyjmę wskazówki.

0: No ja wiedziałam, że ekipa RMF Max od razu pomoże, jak człowiek w potrzebie. Okazuje się, że takie śmierdzące pranie z pralki to trzeba przepukać jeszcze raz i dodać ocet najlepiej. To jest jedna porada, którą dostałam na Instagramie. A na Messengerze wrzucić pranie jeszcze raz? Najlepiej z mężem, powinno pomóc.
1: Nie mieszać octu z mężem. To jest też rada ode mnie. 8:12 to jest Angels.

0: No proszę, jak to się idealnie składa. Fire teraz w RMF Max na 17 po 8. Mamy bilety na Fire Festival, mamy.
1: I będziemy wam je rozdawać, tylko najpierw trzeba się do nas zgłosić, do naszej i waszej ulubionej zabawy, czyli quiz z wczoraj. Najpierw trzeba nam na Messengera RMF Max albo przez Instagrama RMF Max. Również można wysłać wiadomość, napisać fajne słowo na literę F.
0: No tak jak ten Fire na przykład, no. Fire Festival. To już dwa zaklepane, także musicie wymyślić coś innego, ale Filip, dajcie znać. Messenger albo Foryna. Instagram RMF Max. Foryna, wow. To usłyszałam po raz pierwszy.
1: Ja też.
0: Karnety na pełen festiwal. Fire Festival, który już w kolejny weekend mamy do rozdania. Tam m.in. BDS, Alan Walker, DJ Snake. Dużo się będzie działo.
1: Też możesz tam być.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Włocławek.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
17: I po reklamie.
18: Jak pełna odkrętka.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad na festiwal.
17: Maxa. RMF
2: Max. Włocławek 89,2 FM.

0: To sobie można na piątek zapętlić po prostu. 28 minut po 8 to Lykke Lee i Follow Rivers w RMF Max. Bujamy się, wajbujemy, ale też wysyłamy was na Fire Festival,
1: który już w ostatni weekend sierpnia i być może za chwilę bilety wygra Karolina.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Justyna Borycka.
1: Pytaliśmy was o to, jakie znacie fajne słowa na literę F. Messenger rozgrzany. Wiadomo, że ekipa RMF Max wie najlepiej, jakie są fajne słowa na literę F, ale najlepsze słowo naszym zdaniem wybrała Karolina. Siemano Karolina, jakie to jest słowo?
4: Hejka. Fizykoterapeutyczny.
1: No,
0: tak jestem pod wrażeniem, że tak pięknie to też powiedziałaś w ogóle bez zająknięcia.
4: Mm-hmm. No jak.
1: A na festiwalu to jest potrzebne, bo wiadomo, dużo się stoi i kolana potem będą boleć. Ale Karolina, to nie jest ostatnie twoje słowo na antenie RMF Max, bo teraz musisz zawalczyć o bilety na Fire Festival w naszym quizie z wczoraj, okej?
0: Okay? Tak jest.
4: Okej. Okay.
1: My ci zadajemy 3 pytania na temat rzeczy, które się odbyły wczoraj. Ty odpowiadasz prawidłowo, zgarniasz bilety za 2 prawidłowe odpowiedzi. Jesteś gotowa?
4: Ja tak.
1: Ja chyba tak.
0: No to lecisz z pierwszym pytaniem, Filip.
1: Dobra. Wczoraj w europejskich pucharach grał Lech Poznań, który wygrał 7-0, Jagiellonia Białystok, która wygrała 4-0 i Raków Częstochowa, który zremisował 2-2. 7-0, 4-0 i 2-2. Ile bramek łącznie strzeliły polskie kluby?
4: Ile razem? O, panie, 7-0.
1: 4-0 i gong już wybił, Karolina.
0: No to niestety, tego pytania nie możemy zaliczyć. Drugie też będzie matematyczne, ale dużo prostsze, obiecuję.
1: Mhm.
4: Okay.
1: Słuchaj.
0: Roxy Węgiel wydała na 3 samochody 3,5 miliona złotych. Ile to kół?
1: 3 samochody.
0: A. 3 koła, B. 27 kół, czy C. 12 kół?
1: Uwaga, rozpoczynamy stoper.
4: 12.
1: 12! Tak jest! Dobra, mamy tutaj dobrą odpowiedź. I uwaga, ostatnie pytanie. Karolina, musisz się absolutnie teraz skupić.
4: Dobra.
1: Wczoraj ogłoszono zmianę nazwy Stadionu Narodowego. I musisz nam odpowiedzieć, jaka jest ulubiona przyśpiewka polskiej reprezentacji.
4: Nic się nie stało.
0: Tak jest! Karolina, lecisz na Fire Festival! Cały weekend imprezy, tam się akurat dużo dobrego wydarzy. No, chyba, że też nie, to wtedy możesz śpiewać, nic się nie stało, ale takiej opcji nie przewidujemy. Baw się dobrze.
1: I Karolina, policz bramki, wszystkie policz bramki.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: I cyk, szybciutko do setki w drodze do pracy. Kto jeszcze jedzie spóźniony? 36 minut po 8 to Axwell i Bon w RMF Max. W tym samochodowym temacie na chwilę zostaniemy, bo słuchajcie, kończy się ilość kombinacji na tablicach rejestracyjnych, więc Ważne. Ministerstwo chce wprowadzić odwrócone tablice rejestracyjne, co ma polegać na tym, że najpierw będą trzy symbole samochodu, Aha. a dopiero potem kod literowy województwa.
1: To co będzie na tych teraz Golfach trójkach zamiast do setki, kocica czy bogacz?
0: No i nie zapominajmy o złotych BMW jeszcze.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
11: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofy z bitą śmietaną.
4: Jak

0: Fly High to Tobi Romero w RMF Max. 47 minut po 8, a w zasadzie 13 do 9, może tak by było łatwiej powiedzieć.
1: Ja muszę to powiedzieć, co się wydarzyło wczoraj, bo wczoraj zapomniałem sobie wziąć z domu kanapeczki, którą sobie przygotowałem wieczór wcześniej. I przy okazji...
0: To jest koszmarne uczucie, no.
1: Nie przyjechał pan od kanapek, który zawsze mi bardzo pyszne kanapeczki sprzedaje. No więc musiałem pójść do automatu, tam sobie kupić rogalika. Kupiłem tego rogalika, ale tak patrzę na tego rogalika i tam jest napisane loteria. I ja wysyłam sobie kod z wnętrza tego rogalika i co? I wygrywam 100 zł dzięki
0: Stówkę
1: temu.
0: Stówkę wygrałeś?
1: Dzięki temu dokładnie, że nie wziąłem kanapeczki z domu,
0: co
1: wygrałem sobie 100 zł.
0: Nie kojarzę takiej sytuacji. Tyle tych przecież lodów, co się kupowało na patyku. I
1: dokładnie.
0: Nigdy nic. A tu proszę. Może teraz to się zdarzyć też wam, słuchajcie, bo my też mamy przecież zabawę. Casa de Palma, w której jak wyślesz teraz SMS z hasłem Max na 7327 za 69, no to też jest szansa, że tak jak Filip zgarniesz albo fajne nagrody, które mamy pod palmami, na przykład maszyny do lodów,
1: można.
0: Albo głośniki JBL, albo nawet 15 tysięcy złotych.
1: Nigdy nie
0: to
1: wiesz...
0: To jest dużo więcej niż stówka.
1: Co cię zaskoczyło? Trochę będę wam wtedy zazdrościł, ale spokojnie, zawsze możecie mi puścić blika. Nie, dobra, żeby nie było. Wyślij teraz zgłoszenie o treści Max na 7327, no chyba, że jesteś przy kompie, to możesz wejść na rmfmax.pl, tam kliknąć w taki wielki baner i też wejść do gry.
0: A daj se, piątek jest, no co ci szkodzi?
1: Daj
0: spróbować se. Zawsze można.

0: Adam Lambert i Ghost Town w RMF Max. My heart is a ghost town. Jeszcze chwila i będzie można mieć wygwizdane. Jest piątek, słuchajcie, ja wiem, że dopiero wchodzimy do roboty w większości, ale to spokojnie.
1: Ale to minie, no, to... tak i...

0: będzie można rozpoczynać w piątek. Także koniecznie zostańcie też, bo punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, więc będziecie wiedzieli, czy potrzebny parasol, czy potrzebny kożuch, czy potrzebny...
1: A różnie może być.
0: A różnie. A w krzyżu łupie... Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
10: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kładę iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie Kabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: I po reklamie.
17: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak wypad nad wodę.
5: Jak ognisko na działce.
16: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max.
8: Włocławek 89,2 FM.
0: Mamy 9 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam.
1: Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Taki rodzaj przestępstwa zaproponuje prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Co jeszcze?
3: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk.
1: Tłumaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
20: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po 9 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym regionie. Nadzoruję, opiniuję, a także proponuję konkretne rozwiązania. Dzisiaj w RMF Max sprawdzamy, czym zajmuje się Powiatowa Rada Rynku Pracy.
21: Intencją ustawodawcy, który ustanowił takie gremium, było to, żeby ten dialog między instytucjami, pracodawcami, pracownikami, organizacjami mógł się odbywać i żeby było jakieś gremium, które ma pewien wpływ na to, na co są wydatkowane środki publiczne w ramach różnych programów aktywizacyjnych.
1: Mówiła Anna Jackowska z Włocławskiego Pośredniaka. Na koniec porannego flesza jeszcze na szybko zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka. Nasi muzealnicy przygotowują interesującą ekspozycję. Od 1 września w placówce będzie można zwiedzać wystawę pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej.
22: Około 400 tysięcy polskich żołnierzy dostało się po wojnie obronnej 1939 roku do niewoli niemieckiej, w tym było blisko 19 tysięcy oficerów. W obozie lęk przed załamaniem psychicznym zmuszał więźniów do samoobrony i podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Każdy z jeńców pragnął zapomnieć o niewoli, o koszmarze, który przeżył.
1: Mówił Marian Cieślak z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
23: Będzie ładnie?
24: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Zgodnie z prognozami w ten piątek o poranku do Kujaw zawitał pełny błękit. Teraz mamy już 20 kresek, a słupki rtęci podskoczą maksymalnie nawet do 27 stopni. Będzie ciepło, dlatego warto skorzystać z piątkowej pogody. Wiatr póki co nikomu nie powinien dokuczać, podmuchy osiągają bardzo niewielką prędkość. Przyspieszą odrobinę po południu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy i biometr w końcu wpływa na nas pozytywnie.
24: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: I dobre było?
1: Dobre było. Zjadłam ten smutny jogurt. Dobry był.
0: Była też granola, było też masa owoców i takiego właśnie smacznego śniadania wam życzymy, bo już są 9:02. Jemy. Ale jednocześnie my dziękujemy za to, że byliście z nami. We Wstawaj, nie udawaj, zostańcie z hitami na maksa. Filip Kliber.
1: Justyna Borycka, do usłyszenia. Bawcie się dobrze w ten weekend. Cześć.
0: Ale będzie piątek dzisiaj.

0: Ode mnie dzisiaj na początek dwa potężne ciosy, co najmniej tak samo mocne jak numer, który grał przed chwilą. To był Alan Walker i Ava Max. A teraz trzymajcie mocno gardę, bo uwaga, pierwszy cios. Puf. Za miesiąc o tej porze jesień. Drugi cios. Puf. Dwa weekendy do końca wakacji. Ale obronimy się skutecznie. Wszystkie problemy z wakacyjnym kalendarzem załatwia ten program. Lato na Maxa. Jerek Jakubek, witajcie.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
7: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. I po reklamie.
18: Tak brzmi lato na Maxa.
19: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Max. Włocławek.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ama.
1: Fireball. Nauczyłem się od Pitbulla, ale fajnie. Znaczy, ja jestem z siebie dumny. Mam nadzieję, że wam też się podobało. To jest Lato na Maxa, Fireball przed momentem i właśnie ta ognista kula typu słońce dzisiaj ma wolne. To znaczy, nie wzięła urlopu, nie jest na żadnym L4, spokojnie, ma home office, czyli robi w domu. Gdzieś tam pod kołderką szukajcie trochę słońca. No, w pogodzie dzisiaj niestety nie, ale w niedzielę, jeśli chodzi o weekendowe plany, ma być już troszkę więcej słońca. W przyszłym tygodniu do środy, tak jak na wakacjach być powinno, a potem mamy nadzieję, że się poprawi. Lato na Maxa robi Ed Sheeran.

0: Kto ma w swoim numerze telefonu jedynkę? Masz jedynkę, super. A masz dwójkę? No, to jeszcze lepiej. Jeżeli macie w swoim numerze telefonu jedynkę i dwójkę, to macie 1200 razy więcej szczęścia niż wszyscy pozostali słuchacze RMF Max. Ludzie, 1200 szans dodatkowych dla tych, którzy mają dwójkę i jedynkę w swoim numerze telefonu, pod warunkiem, że zgłoszą się teraz do zabawy, w której do wygrania 15 tysięcy złotych. Kto chce mieć trochę łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy złotych, ten teraz wysyła Max na 7327. Max 7327. Zwiększajcie swoje szanse na 15 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
2: Zgodnie z prognozami w ten piątek o poranku do Kujaw zawitał pełny błękit. Teraz mamy już 20 kresek, a słupki rtęci podskoczą maksymalnie nawet do 27 stopni. Będzie ciepło, dlatego warto skorzystać z piątkowej pogody. Wiatr póki co nikomu nie powinien dokuczać, podmuchy osiągają bardzo niewielką prędkość. Przyspieszą odrobinę po południu. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się w okolicach normy i biometr w końcu wpływa na nas pozytywnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.

Zrobiłem takie małe dziennikarskie śledztwo. Nie żebym się chwalił, ale to jest bardzo ważne, bo okazało się, że inne radiowe i streamingowe playlisty podsłuchują RMF Max i uczą się być taką fajną wakacyjną. Słychać to. Prawda? Był Kaigo przed momentem. Za chwilę nowość z pozdrowieniem od

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Po swojemu.
3: Na spontanie.
2: Na luzie.
4: Zawsze na maksa. A to na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: Mamy 10 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W niedzielę w życie wejdą przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teraz nie będzie trzeba czekać na wyroki sądów administracyjnych i transkrypcja możliwa będzie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński: kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny. Zmiany były konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Ten ostatni dotyczył małżeństwa dwóch Polaków, którzy w 2018 roku pobrali się w Berlinie.
5: To jest RMF Max Włocławek.
6: Po 10 sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Kawiarnia Obywatelska ma ciekawą propozycję dla energicznych włocławian. Z krótkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max. Bartku?
7: W ostatni piątek sierpnia w kawiarni Obywatelskiej zostanie zorganizowana miejska potańcówka. Z okazji pożegnania wakacji na włocławian czekać będą największe hity lat 80. czy 90. Jak zapewniają organizatorzy, niezapomniane przeboje porwą na parkiet każdego. Potańcówka rozpocznie się 28 sierpnia o godzinie 19.
6: Tyle Bartek Seklecki. Gotowi na festiwalowe emocje? Park na Słodowie zamienia się w wielką plenerową scenę klubową. Przed nami kolejna edycja Freshland Festival. Dwa dni wypełnione muzyką elektroniczną i świetnym widowiskiem.
8: Będzie głośno, tłumnie, grubo, jasno, ponieważ scena będzie składała się z 100 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, do tego lasery, do tego światła, potężne nagłośnienie, no i ten klimat, bo najważniejszy w tym wszystkim jest klimat.
6: Mówił współorganizator imprezy Jakub Girczyc. Nad regionem teraz błękit. W ciągu dnia nie pojawi się ani jedna większa chmura. Maksymalna piątkowa temperatura wyniesie 27 stopni w cieniu, a póki co na termometrach mamy już 23 kreski. Biometr będzie nam sprzyjać, ciśnienie utrzymuje się w normie, meteopaci raczej nie muszą opijać się kawą. Korzystamy z przyjemnej pogody. Dopiero w nocy przyjdą do nas ulewne deszcze.
9: I jak tam poranna droga do pracy dzisiaj? Bez korków, prawda? No właśnie, koreczki dzisiaj sobie wzięły wolny piątek. Szkoda, że nie jesteśmy korkami, nie? Pozdrawiamy tych, co w pracy. Irek Jakubek. Zróbmy sobie lato na maks.

Tak brzmi muzyczna piątkowa magia, bo i Gibbs, i Igo, i Formany, oni znają takie idealne zaklęcie, dzięki któremu w piątek kawa szybciej działa. No i jest także praca, co zrobić, ale za to kończąca się trochę wcześniej. Ale w razie jakby coś się przedłużało, to mamy takie pracoprzyspieszacze, muzyczne perełki. Tym razem to będzie bollywoodzkie Jechmera Dilpiarka Divana i Ayana Yuvan Haisab Khan Yahan. Bez obaw, to nie jest DJ Ganges, przynajmniej na razie. To jest RMF Max, to jest Lato na Maxa i Black Eyed Peas, którzy skorzystali z bollywoodzkich produkcji, żeby zrobić taki numer, naszą dzisiejszą muzyczną perełkę. Don't funk with my heart.

0: Milky w RMF Max. Milky się przyda, bo mamy taką rewelacyjną wakacyjną nagrodę. To jest maszyna do robienia lodów z absolutnie dowolnymi składnikami. Zakręcone, dobrze zmrożone, wychodzą za jednym pociągnięciem wajchy. I uwaga, jeżeli chcecie zdobyć na przykład taki sprzęt, albo nie rozmieniając się na drobne, 15 tysięcy złotych, to teraz jest najlepszy moment, żeby wejść do gry i wysłać SMS o treści MAX na 7327. RMF MAX, RMF MAX. Bo teraz razy 567 mnożymy każde zgłoszenie. Tak, wlatuje 567 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Wyślij teraz MAX na 7327.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Jak najlepsze wspomnienia.
22: Jak buszowanie po lesie.
23: Jak spotkanie

Słuchasz RMF Max i jesteś na bieżąco. Tak, playlista świetna, a do tego ważne informacje, bo klika się w internecie. Wielka armata Rafała Brzoski i jego żony pięknej Omeny, skierowana prosto w Facebooka, ciąg dalszy ich już nie takiej prywatnej wojny. Chodzi o skamerskie, wprowadzające nas w błąd reklamy. Tym razem Rafał Brzoska, szef InPostu, proponuje, by 150% przychodu z każdej skamowej reklamy trafiało na rzecz fundacji, która zajmuje się ochroną dzieci i nastolatków w sieci. Piękna sprawa, no. Dobrych pomysłów poszukajmy w paczkomacie, a świetnej muzy w RMF Max. Wiktor Waligura.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem się nawet też tataś nie ponosi, a jest Sylwester 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko infoestrowie jest mocno zalistą. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leny.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
10: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
13: Pora na wakacje.
12: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Jak śmiganie na żaglach.
22: Jak wypad nad wodę.
23: Jak wakacje last minute.
24: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. I'm a
25: fireball. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
0: Nad regionem teraz błękit. W ciągu dnia nie pojawi się ani jedna większa chmura. Maksymalna piątkowa temperatura wyniesie 27 stopni w cieniu, a póki co na termometrach mamy już 23 kreski. Biometr będzie nam sprzyjać, ciśnienie utrzymuje się w normie, meteopaci raczej nie muszą opijać się kawą. Korzystamy z przyjemnej pogody. Dopiero w nocy przyjdą do nas ulewne deszcze.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
2: RMF Max.
25: RMF Max, Włocławek.

Mam coś specjalnego. Tak, mam dla was coś specjalnego. No to jest lato na maksa. Muszą się od czasu do czasu zdarzyć rzeczy bardziej niż wyjątkowe. Czy macie już swoją najbardziej wakacyjną ze wszystkich wakacyjnych piosenek? Bo jeżeli jeszcze nie, to mamy premierę. Premiera od modelek. Każdy twój ruch. Pokaż, co czujesz, ale bez użycia słów.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko

0: teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Włocławek 89 i 2 FM.
1: To już 11 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Przed południowym flaszu wracamy do zatrzymania 23-latka z Lubelszczyzny. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do zorganizowania ataku na życie czołowych polskich polityków. Miał być niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu.
2: Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
1: Informował prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 23-latek przyznał się do winy. Jak tłumaczył, wpisy zamieścił z głupoty. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Uwaga, groźna pogoda w regionie. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed ulewami i burzami dla części Kujaw i Pomorza. Alert obowiązuje od 23 w ten piątek do 11 w sobotę. Uważajcie na siebie. Po 11 szybka propozycja dla przyszłych rodziców. Włocławski Szpital zaprasza na dzień otwarty sali porodowej. Będzie można zobaczyć oddział i zadać pytania personelowi. Start w najbliższy poniedziałek o godzinie 13.
3: Będzie można dowiedzieć się, jak krok po kroku wygląda poród. To jest również okazja, żeby otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do porodu, żeby porozmawiać o pierwszych chwilach z noworodkiem.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Interaktywne Centrum Fajansu zaprasza na warsztaty rodzinne. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Z krótkimi szczegółami zapozna Was reporter RMF Max. Bartku?
4: To ciekawa opcja dla włocławian, którzy chcą zakończyć wakacje w kreatywny sposób. Uczestnicy warsztatów stworzą bawełniane torby inspirowane latem. Warsztaty rodzinne w Skarbcu Fajansu zostaną zorganizowane 30 sierpnia.
1: O czym informował Bartek Seklecki. Będzie ciepło. Dziś po południu termometry pokażą ponad 27 stopni w cieniu. Słupki i rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i w ciągu nocy pokażą okolice 15. Wiatr póki co jeszcze słaby, wkrótce jednak może delikatnie zyskać na sile, ale nadal nie powinien za bardzo dokuczać pieszym czy rowerzystom. Korzystamy z pogody. Przypominamy, że tej nocy nad Kujawami pojawią się ciężkie deszczowe chmury. Niewykluczone, że zagrzmi.
5: Eksperci powiedzieli fajną rzecz na temat piątku. Koniecznie posłuchajcie, bo to na pewno zainteresuje, że piątek to jest taki most. Most, który oddziela rygor obowiązków zawodowych od swobody czasu wolnego. Taki most. Także jak wam szef obiecał, że w piątek wyjdziecie trochę wcześniej z pracy i już czujecie, że nic z tego nie wyjdzie, to piątek faktycznie to jest most. Tylko w tym przypadku z wodzy.

0: Nowy wymiar naszej zabawy z dużymi pieniędzmi. 15 tysięcy złotych i świetne nagrody rzeczowe. To jest do wygrania w zabawie Casa de Palma. I dzisiaj bawimy się w pomnażanie waszych szans. Tak, żebyście mieli jeszcze łatwiej w zdobyciu pieniędzy, żebyście mieli łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy. Jeżeli masz w swoim numerze telefonu cyfrę 2, masz dwójkę w numerze telefonu, no to uwaga, każdy maks wysłany na 7327 to 1300 szans więcej na udział w finale. Max. By wygrać 15 tysięcy złotych, pomnażaj szansę teraz, wyślij maks na 7327.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99.

0: najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
6: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Mama się nie może doczekać, kiedy Miu wreszcie wyjdzie na ludzi. I o tym właśnie Zalia śpiewała w RMF Max. A mama dostała mandat, słuchajcie. 1000 zł dostali rodzice gościa na skuterze elektrycznym, który miał 15 lat i prowadził ten pojazd bez uprawnień. Mandacik klasycznie za przekroczenie matczynej miłości. I dobrze, że młodemu się nic nie stało. Także następnym razem premia za świadectwo to może nie motorower, a kask na początek.

0: Kygo robi nam lata na maksa w RMF Max. I czy jest szansa, że maliny na gofrach będą trochę większe? Czy mają szansę urosnąć? Co tam w pogodzie? Czy będzie deszcz? O tym za moment.
1: Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
3: Będzie ciepło. Dziś po południu termometry pokażą ponad 27 stopni w cieniu. Słupki i rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i w ciągu nocy pokażą okolice 15. Wiatr póki co jeszcze słaby, wkrótce jednak może delikatnie zyskać na sile, ale nadal nie powinien za bardzo dokuczać pieszym czy rowerzystom. Korzystamy z pogody. Przypominamy, że tej nocy nad Kujawami pojawią się ciężkie deszczowe chmury. Niewykluczone, że zagrzmi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
4: RMF Max.
2: RMF Max, Włocławek. Just

0: Miłość od pierwszego słyszenia. Taki jest ten numer. Magnetic Bausa w RMF Max. Piosenki, w których można się zakochać, oj, są w dużej ilości w naszej wakacyjnej playliście. Za chwilę gram kolejną, ale nieprzypadkowo, bo i Sokół, i Fukaj, i Liwka, i przede wszystkim Sanach pojawią się na wielkim finałowym koncercie Enklawy 27 sierpnia. Chcecie tam być? Sprawdzajcie konkurs na naszych social mediach, na Instagramach, Facebookach, TikTokach itp. itd.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.

0: www.radioreklam.pl. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
2: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: I po reklamie.
5: Mamy 12 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Już dziś w Krasnym Stawie startuje Lato na Maxa. To dobra propozycja na weekend. 3 festiwalowe dni wypełnione atrakcjami i muzyką. Przypomnijmy, kogo będzie można posłuchać.
6: Na głównej scenie, na scenie RMF Max, będziemy mieć w piątek Zalię i Grupsona, w sobotę Trzech Króli oraz Grzegorz Chyży, a w niedzielę po wyborach miss, które także są ciekawym elementem naszej imprezy, niekwestionowana królowa, czyli Maryla Rodowicz.
5: Mówiła Magdalena Górecka z krasnostawskiego ratusza. Wstęp na koncerty wolny. Szczegóły znajdziecie na rmfmax.pl.
7: To jest RMF Max Włocławek.
5: Uwaga kierowcy, zablokowana droga wojewódzka numer 270. Dziś rano w Rzadkiej Woli doszło do zderzenia ciężarówki i trzech aut osobowych. Pojazdami podróżowało 8 osób, w tym niemowlę. Jedna kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu nadal pracują służby. Przechodzimy do informacji z miasta. Nadzorują, opiniują i podpowiadają, jak skutecznie walczyć z bezrobociem. Sprawdzamy zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włocławku. W skład tego gremium wchodzi kilkunastu ekspertów i przedstawicieli lokalnych środowisk.
8: Są zarówno przedstawiciele związków pracodawców, ale z drugiej strony również związków osób zatrudnionych. Mamy związki zawodowe szeroko reprezentowane. Mamy przedstawicieli biznesu, izb rzemieślniczych, firm.
5: Mówiła Anna Jackowska z Włocławskiego Pośredniaka. Prawdziwa gratka dla miłośników historii i kultury nordyckiej. W ten weekend park imienia Henryka Sienkiewicza opanują wikingowie.
9: Organizujemy osadę w plenerze. Impreza przyciągnie pasjonatów historii i kultury nordyckiej, ale także myślę, że te wszystkie osoby, które pragną przeżyć niezapomnianą przygodę w klimacie tamtych czasów.
5: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Na to popołudnie prognozowanych jest 27 stopni i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na słońcu będzie gorąco, pamiętamy o nakryciu głowy i butelce z wodą. Kreski spadną późnym wieczorem i w nocy słupki i rtęci pokażą około 15. Na niemal starcie weekendu nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. W nocy przyjdzie ulewa, może też być burzowo, a jutro pogorszenie aury.
10: Już jest piątkowe popołudnie. Będzie piątkowy relaks. Najpierw w głośniku, a potem w głowie. Tu RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Pozdrowienia od chłopaków z Manchesteru, od jednego chłopaka konkretnie. Nazywa się H i zrobił Ring My Bell w takiej wersji, że nuci to już absolutnie cała Europa. Przypominam, że energia piątku płynąca z głośnika, ona ma wystarczyć nie tylko na cały weekend, ale na ostatni tydzień wakacji, w którym możesz być bogatszy, i teraz się trzymaj, bogatszy o 15 tysięcy. Pomagam wygrać 15 tysięcy, mnożę twoje szanse, jak teraz wyślesz max na 7327, to szczęśliwy mnożnik pomnoży takie zgłoszenie razy 599. Max na 7327. Teraz.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Na podwórku.
3: Na imprezę.
4: Na koncert.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Pamiętajcie o tym numerze dokładnie o 19:47. Przy zachodzie słońca będą brzmieli jeszcze lepiej. Arko i Shimza, Fire, Fire. A czy są tu fani historii z happy endem? Takich naprawdę dobrych zakończeń. Super szczęśliwych. Mam świetną historię. Klika się dzisiaj w internecie idealnie. Dwóch rybaków po zatonięciu ich łodzi przez 5 dni dryfowało na Pacyfiku na przenośnej lodówce. Także jeśli dzisiaj wieczorem będziecie mieli atak głodu i wyjecie z lodówki absolutnie wszystko, to nie jest łakomstwo, obżarstwo. Po prostu szykujecie szalupę ratunkową.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%, 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Na to popołudnie prognozowanych jest 27 stopni i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Na słońcu będzie gorąco, pamiętamy o nakryciu głowy i butelce z wodą. Kreski spadną późnym wieczorem i w nocy słupki i rtęci pokażą około 15. Na niemal starcie weekendu nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia ani senności. Biometr ma na nas całkiem dobry wpływ. W nocy przyjdzie ulewa, może też być burzowo, a jutro pogorszenie aury.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

Ten numer będzie jeszcze bardziej wakacyjny, jak ona założy na siebie biały t-shirt z lodem. Kocham bakaliowe i kalifornialowe. I to jest właśnie weekend. Weekend też jest na maksa, tak jak nasza wakacyjna playlista. Jeżeli chcecie poczuć energię muzyki, to przybywajcie w najbliższy weekend do Krasnego Stawu na Lubelszczyźnie. Będą Chmielaki, będzie Grupson, Trzech Króli, będzie Zalia, będzie Grzegorz Chyży. Nie ma biletów, bo wchodzicie bez wejściówek. Fajnie, fajnie. Irek Jakubek. Do poniedziałku.

0: uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się skupić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kładę iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
11: Kastorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce...

0: przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
7: Włocławek 89,2 FM.
8: To już 13 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech, poinformowała krośnieńska prokuratura. Po sprowadzeniu ciał w Polsce zaplanowano sekcję zwłok. Prokuratura potwierdziła, że wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy Podkarpacia. Autokarem wracali z pielgrzymki do Meczugorje. We fleszu mamy jeszcze ostrzeżenie przed burzami w północnej i południowo-zachodniej Polsce. Synoptycy wydali alerty dla części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Miejscami możliwy jest też grad.
7: To jest RMF Max Włocławek.
8: Włocławek oddycha sztuką. W tę sobotę o 18:00 rusza klimatyczne wydarzenie Tchnienie podwórza. To wyjątkowe połączenie koncertów, literatury i pokazów artystycznych w nietypowej przestrzeni.
9: Jest to wydarzenie dla wszystkich miłośników muzyki, sztuki, literatury. 22 sierpnia, godzina 18:00, startujemy przy ulicy Starodębskiej 41 we Włocławku.
8: Mówiła Patrycja Podgórska ze Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki. Po południu krótko o sporcie. Koszykarze Anwilu Włocławek wracają na parkiet. Podopieczni Wedrana Bosnicia rozegrają 27 sierpnia sparing z Polonią Warszawa, a 31 sierpnia z PGE Startem Lublin. W planach mają też trzy turnieje przedsezonowe, w tym tradycyjny Kasztelan Basketball Cup. Nowa wystawa w Muzeum Historii Włocławka. O niej jeszcze szybko na koniec flesza. Już od 1 września w gmachu przy ulicy Szpichlernej będzie można oglądać wyjątkową ekspozycję. Posłuchajcie o szczegółach.
10: Temat wystawy dotyczy pamiątek z obozów, niemieckich obozów jenieckich w czasie II wojny światowej i celem jest pokazanie życia codziennego uwięzionych żołnierzy polskich w niemieckich obozach jenieckich, głównie w obozach oficerskich.
8: Mówił Marian Cieślak z Włocławskiego Muzeum. To bardzo przyjemny piątek na całych Kujawach. Dziś po południu temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni w cieniu. Po pracy warto skorzystać z aury. W nocy czeka nas 15, a jutro już chłodniej niż dziś, tylko okolice 18 kresek. Ciśnienie powinno utrzymać się w normie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Nie przesadzamy z kawą. Przypominamy o nocnej ulewie. Zacznie się około 23 i ma padać aż do rana.
11: No to co? No to piątek. Kari Incińska, witajcie, słuchajcie, lata i wszystko gra w RMF Max. I tak wspólnie. Do 7.

0: Ten hit na maksa. Graliśmy z myślą o tych wszystkich, którzy są urodzeni, by lśnić. Lśnić jak odbicie słońca na falach Bałtyku w Międzyzdrojach, a nie spędzać swoje kolejne dnie przed Teamsami, Outlookami i tą całą resztą. A gdyby raz w życiu, tak chociaż raz, naprawdę się nie narobić, a zarobić. Spróbujecie? Jest szansa na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj w naszej zabawie Casa de Palma. A wystarczy wejść do gry na maksa prosto. Wysłać maks pod 7327 za 3,69. Klik i już jesteś w grze. Max. Nawet o 15 tysięcy złotych. Hasło Max pod 7327.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
9: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
15: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
16: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
17: I po reklamie.

0: jeśli spektakularnie odkładacie w te wakacje wszystko na później. Od urlopu po spontaniczny wypad z koleżankami nad polskie morze i koncerty, to tego ostatniego akurat warto w tym momencie w RMF Max nie przegapić i dać troszeczkę głośniej. Mamy dla Was podwójne wejściówki na finałowy koncert w ramach projektu Enklawa już w przyszłym tygodniu w Warszawie i bardzo szybko możecie je zgarnąć pod warunkiem, że wejdziecie na social media RMF Max i tam weźmiecie udział w konkursie. A kto zagra? No, mocarny skład. Sanach, Wojtek Soku, a także Liwka i Fukaj, których już teraz w RMF Max słyszycie. No żal nie skorzystać. Social media RMF Max. Wpadajcie koniecznie.
1: Ostatnio na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: czy przejdzie bokiem? To najczęstsze pytania w kierunku nieba, które dzisiaj zadają przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska, Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Czy popada, a jeśli tak, to gdzie? To sprawdzamy już za chwilę w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 zł.

0: jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się skupić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 89,2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: To bardzo przyjemny piątek na całych Kujawach. Dziś po południu temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni w cieniu. Po pracy warto skorzystać z aury. W nocy czeka nas 15, a jutro już chłodniej niż dziś, tylko okolice 18 kresek. Ciśnienie powinno utrzymać się w normie i warunki biometeo będą dla nas całkiem sprzyjające. Nie przesadzamy z kawą. Przypominamy o nocnej ulewie. Zacznie się około 23 i ma padać aż do rana.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

Bad Duck. O tym, co mówi ciało, ale Farben i Irene jeszcze chwilę przed 14 w RMF Max. Jeżeli ciało na wakacjach mówi, że ach, może jeszcze jednego gofra, to nie macie wyjścia. Jeszcze jednego gofra. Trzeba się trochę na wakacjach rozpieszczać. W związku z tym pytam dzisiaj was o wasze wakacyjne grzechy, takie małe przyjemności. Na przykład nie zwiedzacie, tylko leżycie. Albo jecie frytki trzeci dzień z rzędu. Może wchodzicie do polskiego morza tylko po kolana. Dajcie znać pod 3001 albo w głosówkach na Messengerze RMF Max. Wakacyjne gadżety jeszcze znajdę. A w związku z tym, że do końca lata pozostało nam naprawdę tak niewiele, to cieszmy się tymi ostatnimi dniami, podobnie jak oni. Gips, For Money i Ego. Specjalnie dla was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy, a jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zalista. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leń.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni.

0: Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Włocławek.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Jak rozgrzana łąka.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wypad na wodę.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
12: Mamy 14 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 5% budżetu na obronność i większe wydatki na ochronę zdrowia. Takie mają być priorytety przyszłorocznego budżetu, na które wskazał premier Donald Tusk.
13: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
12: Premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek.
0: To jest RMF Max Włocławek.
12: Groźna pogoda pędzi nad Kujawy i Pomorze. Przypominamy, że INGW ostrzega przed potężnymi ulewami i nawałnicami. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od 23 nawet do jutrzejszego południa. Zabezpieczcie balkony i uważajcie na trasie. Po południu sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Kawiarnia Obywatelska ma intrygującą propozycję dla energicznych Włocławian. Ze szczegółami w pigułce zapozna Was nasz reporter.
14: W ostatni piątek sierpnia w Kawiarni Obywatelskiej zostanie zorganizowana miejska potańcówka. Z okazji pożegnania wakacji na Włocławian czekać będą największe hity lat 80. czy 90. Jak zapewniają organizatorzy, niezapomniane przeboje porwą na parkiet każdego. Potańcówka rozpocznie się 28 sierpnia o godzinie 19.
12: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Ponad 40 firm w jednym miejscu. Park na Słodowie staje się dziś i jutro centrum włocławskiego biznesu. W ramach Festiwalu Przedsiębiorczości czekają na Was rozmowy z lokalnymi pracodawcami, prezentacje i mnóstwo inspiracji.
15: Firma z Włocławka przyjedzie z grillami i będziemy mieli okazję do tego, żeby z jednej strony zobaczyć, co u przedsiębiorców, a z drugiej strony, żeby spędzić ten czas rodzinnie w bardzo fajnej atmosferze.
12: Mówił Jakub Girczyc z włocławskiego centrum biznesu. Popołudniowa temperatura podskoczyła do 27 kresek. To już najpewniej maksymalna wartość. Przypominamy, że wieczór nadal będzie bardzo ciepły, ale już nie noc. Wtedy tylko 14 stopni. Nad miastem obserwujemy pełny błękit i tak będzie do samego zachodu słońca. Ciśnienie mamy wysokie, a biometryzm sprzyja tym wrażliwym na pogodę. Dziś jesteśmy w dobrych humorach. Od jutra pogorszenie pogody, wiatr, przelotny deszcz i jedynie 18 kresek.
16: Z myślą o tych, którzy próbowali się przez cały tydzień ze wszystkim wyrobić przed urlopem. 3 minuty od RMF Max. Specjalnie dla Was. Kari Incińska. Cześć ponownie. Słuchacie Lata i Wszystko Gra.

0: No nie da się, no nie da się przy tym nie uśmiechnąć. Waiting for Love i Avicii w RMF Max, ale któż to? Pan Maruda przyszedł. Niszczyciel dobrej zabawy, jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach tylko zerka na konto. No i po co? Po co ten stres? Skoro w RMF Max jeszcze dzisiaj można zgarnąć, i to już na jedno kliknięcie nawet, 15 tysięcy złotych. Właśnie ruszyła runda bonusowa, w której każdy jeden wasz SMS z hasłem Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl mnożę 480 razy. Co daje wam? 480 razy większą szansę, nie oszukujmy się, nawet na 15 tysięcy złotych, i to, kto wie, może już za godzinę. No to wbijaj do gry, bo runda bonusowa trwa, owszem, ale mega króciutko, tylko 10 minut. Hasło Max pod 7327 albo wbijaj i zostaw swoje zgłoszenie na rmfmax.pl. Niech to będzie twój znak od losu, żeby uwierzyć w swoje szczęście, chwycić i wykonać ten pierwszy krok w kierunku kasy. I to fajnej. Nawet 15 tysięcy złotych. RMF
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
6: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510-213-910. 510-213-910.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
8: I po reklamie.

takie hity na maksa, które nigdy, absolutnie przenigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, Don't Be So Shine i Imani w RMF Max. A czy najnowszy, premierowy numer Sobla z Francisem, który za chwilę usłyszycie, ma szansę stać się takim ponadczasowym hymnem? No, wiele wskazuje na to, że tak. Już za moment Francis z premierą w studiu RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami.

0: klimatycznie. Moving to the Sun w RMF Max. Wysłuchacie Lata na Maxa, a ze mną w studiu Francis. Cześć!
1: Cześć!
0: Ależ to jest piątek. Ty się pojawiasz i od razu czuć tą wielkość, wiesz?
1: Wielki chłop.
0: Za chwilę na antenie RMF Max wszyscy już usłyszą premierowo numer Soblem One Day in Poland. Była przy tym zabawa?
1: Czy była przy tym zabawa? No wydaje mi się, że ten numer był dla mnie na pewno takim mocnym resetem, ponieważ jestem ostatnio zaangażowany w bardzo dużo projektów osadzone w ciemnym klimacie, więc na pewno była to dla mnie bardzo duża odskocznia i nabranie jakiejś takiej właśnie nowej energii, która poniesie mnie trochę dalej tutaj, myślę, przy tym projekcie.
0: Powiedz, jak trochę tak błądziliście, może szukaliście jakiegoś pomysłu z Szymonem na ten numer?
1: Przez ostatnie tam powiedzmy 2 lata, 1,5 roku uczestniczyłem w wielu kampach muzycznych, jednak jak człowiek jest poza granicami tego kraju, poza domem trochę, pojawia się taka myśl w głowie, że wszędzie dobrze, ale jednak tutaj w Polsce, w domu jest najpiękniej i mamy piękny kraj i tak jak Szymon śpiewa tutaj właśnie w One Day in Poland, że trzyma nas z dala od problemów i odpalamy ten numer i słyszymy klasyczny love song, natomiast nie do końca tak jest, ponieważ słyszymy tam tekst o partnerce, przy której czujesz się dobrze, przy której możesz być sobą, przy której znikają wszystkie problemy, natomiast my tą partnerkę, tą drugą połówkę podmieniamy właśnie na Polskę. Chciałbym, żeby ten kawałek to była taka właśnie trochę pocztówka z naszego pięknego kraju.
0: Był jeden dzień w LA, był jeden dzień w Berlinie, czas na Polskę. Ja muszę zapytać, gdzie dalej?
1: Właśnie, gdzie mnie dalej poniesie, do końca nie wiem, ale chciałbym wszystkich zaprosić na cały mixtape, który myślę będzie z wielu zakątków świata. Tak naprawdę myślę, że to jakiś taki początek tej drogi. Także zapraszam dzisiaj na One Day in Poland. Słuchajcie tego.
0: I dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Nie daj się zwieść temperaturą za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
10: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 27 kresek. To już najpewniej maksymalna wartość. Przypominamy, że wieczór nadal będzie bardzo ciepły, ale już nie noc. Wtedy tylko 14 stopni. Nad miastem obserwujemy pełny błękit i tak będzie do samego zachodu słońca. Ciśnienie mamy wysokie, a biometryz sprzyja tym wrażliwym na pogodę. Dziś jesteśmy w dobrych humorach. Od jutra pogorszenie pogody. Wiatr, przelotny deszcz i jedynie 18 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Matsuoka, dealer marek Omoda i Jayku. Włocławek, ulica Toruńska 121.
11: RMF Max.
9: RMF Max Włocławek.

0: tak to na urlop można jechać, albo chociaż na weekend. Sophie Ellis Bextor na antenie RMF Max jeszcze chwilę przed 15. No mamy koniec pewnej epoki. Od 1 września konie nie pojadą już na Morskie Oko. Swoją trasę skończą przy Wodogrzmotach Mickiewicza, a dalszy odcinek zapraszamy, proszę bardzo, transport elektryczny albo tradycyjnie z buta. Więc teraz będziemy się męczyć pod górkę, ale umówmy się, bez większych wyrzutów sumienia. I ja myślę, że jeszcze elektryczne leżaki możemy spokojnie zamknąć temat aktywnego wypoczynku.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Więcej najnowszych informacji już za chwilę we Fleszu. Cały czas czekam na wasze wakacyjne grzechy na Messengerze RMF Max i prawdziwym grzechem byłoby nie zdać jeszcze tej piosenki w te wakacje. Tylko kochaj mnie. Izalia. Już teraz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121. Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla

0: i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłady iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety na kupbilecik.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: i po reklamie.
1: Mamy 15 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 6 zł i 54 grosze. Tyle od jutra do poniedziałku zapłacimy za litr 95, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7 zł i 36 groszy. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7 zł 59 groszy. Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz to gwiazdy, które pojawią się na scenie Lata na Maxa, które dziś startuje w Krasnym Stawie. Wpadajcie, to tam czeka na Was najlepszy klimat lata i największe hity na żywo.
2: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po południu przechodzimy do informacji z Włocławka. Jak już wiecie z naszych fleszy, Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje decyzję i proponuje nowe rozwiązania dla regionu. Jej priorytetem jest sprawdzanie, jak włocławski pośredniak podaruje środkami na aktywizację zawodową.
3: Może również podejmować inicjatywę związaną z ograniczeniem zatrudnienia cudzoziemców, dlatego że może również wydawać opinie co do zawodów, gdzie będzie zakaz wydawania zezwoleń o pracę na terenie powiatu w związku na przykład z dużym napływem cudzoziemców i ryzykiem ograniczenia dostępu do danych miejsc pracy dla Polaków.
1: Mówiła Anna Jackowska z włocławskiego pośredniaka. Włocławski fajans łączy pokolenia. Interaktywne Centrum Fajansu rusza z nową edycją warsztatów dla całych rodzin. Informacje w pigułce na ten temat przygotował nasz reporter.
4: To opcja dla włocławian, którzy chcą zakończyć wakacje w kreatywny sposób. Uczestnicy warsztatów stworzą bawełniane torby inspirowane latem. Na płótnach pojawią się wyjątkowe krajobrazy czy wspomnienia z podróży. Warsztaty rodzinne w Skarbcu Fajansu zostaną zorganizowane 30 sierpnia.
1: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina skreczowała przystanie 4-1 dla Polki w pierwszym secie. Rybakina miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. W szóstym gemie poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale kontuzja okazała się zbyt duża, by grać dalej. Jutro Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Teraz czas sprawdzić, jak poradziły sobie polskie kluby w europejskich pucharach. Lech pokonał szwajcarskie FC Tunasz 7-0, Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0. W playoffach o Ligę Konferencji Raków Częstochowa zremisował 2-2 z Hajdukiem Split, a Górnik przegrał z AS Monaco 2-3. Z zagranicy dziś startuje angielska Premier League, jutro włoska Serie A. Przed nami Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki pierwszy mecz zagrają jutro z Węgrami.
6: Zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
5: Zaznacza siatkarka Joanna Kaczor-Bednarska. A na Stadionie Śląskim przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Wpadajcie na stronę RMF Max i zgarniajcie bilety.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Późne popołudnie, jak i wieczór na Kujawach zapowiadają się na pogodne. Nad regionem póki co nie powinna się pojawić ani jedna większa chmura. Na termometrach widzimy 27 stopni, czyli dzisiejszy maks. W taką aurę po pracy wychodzimy na świeże powietrze. Wiatr jest tylko odrobinę odczuwalny. Osiąga około 25 km na godzinę. Przypominamy, że z południa kraju płynie do nas duży burzowo-deszczowy front. Cała noc będzie ulewna.
7: Dla tych, co zbierają ostatnie rzeczy w popłochu, bo mają kilka minut do wyjazdu. I dla tych, co w trasie od rana, mamy lato i wszystko gra. Karin Cińska. Cześć ponownie.

0: Everything is fine od Aloka i Jennifer Lopez. No mam nadzieję, że ja wam za chwilę taki fajny zrobię, taką fajność na koncie, bo w grze cały czas 15 tysięcy złotych, a dosłownie za moment finał naszej zabawy Casa de Palma, więc jeżeli wchodziliście do gry, bądźcie czujni, dajcie głośniej. RMF Max i telefon też.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: To krotka.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Muszę się przyznać, że jest to mój ulubiony moment, kiedy jest finał zabawy Casa de Palma w RMF Max i za chwilę, kto wie, może ktoś z Was zgarnie albo wakacyjne gadżety, a kto wie, może nawet 15 tysięcy złotych. Jest już sygnał, czy usłyszymy jakieś halo, może cześć, dzień dobry, albo słucham.
2: Wybrany numer jest zajęty.
1: No nie, no teraz, kiedy RMF Max dzwoni, to finał zabawy Casa de Palma. Kim to się tam gada, no, po drugiej stronie? Stówkę pocieszenia zostawiamy, a Was z informacją, że 15 tysięcy złotych nadal jest przecież w grze, więc możecie już teraz wejść do zabawy. Casa de Palma, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo ze zgłoszeniem na rmfmax.pl. I jeśli to zrobicie, jeśli już dołączycie do zabawy, nawet o 15 tysięcy złotych, to nie odbieramy już od nikogo innego, tylko zostawiamy sobie dużo miejsca na szczęście i telefon od RMF Max. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. Tak wbijacie do gry.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Skoro tak słonecznie zrobiło się na antenie RMF Max za sprawą Kygo i Mac Noah przed chwilą, doskonałe nazwisko, pewnie dla jakiegoś farmera. Idę o zakład, no to tak dmucham, żeby te wszystkie chmury z nadmorza pogonić. Max! I z centrum, i z południa.
1: Więcej o prognozie pogody.
0: Już za chwilę.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
10: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
11: Volkswagen.
12: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: W euro na wszystko cię stać.
18: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Na rower.
2: Na koncert.
3: Na spacer.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Późne popołudnie, jak i wieczór na Kujawach zapowiadają się na pogodne. Nad regionem póki co nie powinna się pojawić ani jedna większa chmura. Na termometrach widzimy 27 stopni, czyli dzisiejszy maks. W taką aurę po pracy wychodzimy na świeże powietrze. Wiatr jest tylko odrobinę odczuwalny. Osiąga około 25 km na godzinę. Przypominamy, że z południa kraju płynie do nas duży burzowo-deszczowy front. Cała noc będzie ulewna.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Jeśli wyszliście z roboty, to to słowo macie już za sobą. Nareszcie! I Męskie Granie Orkiestra 2026. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zmierzają właśnie na przystanek Męskiego Grania w Warszawie. Mam nadzieję, że teraz nawet w taksówce zrobiło się zdecydowanie głośniej i tak samo głośno będzie dzisiaj śpiewane pod sceną. My tymczasem w RMF Max jeszcze chwilę przed 16 wracamy. Wracamy do sprawy Pumy, o której na pewno już słyszeliście i na pewno widzieliście to charakterystyczne zdjęcie poszukiwawcze również w polskim internecie. Puma miała być widziana w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy. No i co się okazało po tych kilku dniach intensywnego poszukiwania przez służby, że zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i niech mi ktoś powie, że to nie była robota grzybiarzy. Więcej informacji tylko ze sprawdzonych źródeł już za chwilę w najnowszym fleszu punktualnie o 16. To coś dla tych, co lubią wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie, a dla całej reszty, dla klimatu, na dobry powrót z pracy do domu albo na urlop. One Tonight już teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go.
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
14: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
4: Max. Włocławek 89 i 2 FM.
5: O 16 w RMF Max, szybko o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Najmocniej pogoda może dawać się we znaki mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Miejscami może spaść tam nawet 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Dziś mija dokładnie 2 lata od rozpoczęcia inwestycji wojskowej na wschodnich granicach Polski. W pełni ukończona będzie za kolejne 2 lata. Tarcza Wschód, bo o niej mowa, w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną. Tak mówił dzisiaj wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że inwestycja ma być wyposażona w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
6: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym, powyżej 1000 kilometrów, i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
5: Według zapowiedzi szefa MONU do Polski niebawem przyjadą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy będą odpowiedzialni za umocnienia wschodniej flanki NATO. I krótka, ale bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych na północy kraju. Gigantyczny zator na autostradzie A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Korek ciągnie się od Pruszcza aż po Grudziądz. Powód? Roboty drogowe. Dziś wieczorem rusza nowy sezon piłkarski Premier League. Rozpocznie go starcie mistrza Anglii Arsenalu z Benjaminkiem, czyli Coventry City. Które drużyny mają szansę na walkę o najwyższe trofeum w nowym rozdaniu rozgrywek?
7: I najmocniejsze kluby to wciąż mistrz Arsenal, wicemistrz Manchester City oraz Chelsea, Liverpool i Manchester United. Zagadką jest jednak postawa City po odejściu trenera Pepa Guardioli, którego zastąpił Enzo Maresca. Do tego dodajmy odejście Rodriego i Bernardo Silvy. I to w Arsenalu eksperci upatrują jednak głównego kandydata do obrony tytułu.
5: Mówił Cezary Dziwiszek. W RMF Max czas na prognozę pogody.
8: Niebo do wieczora może być prawie bezchmurne. Słupki i rtęci pokazują teraz 27 stopni. Temperatura spadnie dopiero po zachodzie słońca. Warunki biometeo cały czas mają być dla nas sprzyjające. Dobra będzie też jakość powietrza na Kujawach. W ciągu nadchodzącej nocy na termometrach zobaczymy 14, a jutro czeka nas tylko 18 kresek. Przypominamy o nocnych burzach i ulewnym deszczu. Ciężkie chmury napłyną do nas dziś około 23.
9: Wiecie, to odpoczywanie jest strasznie męczące. Wiem, ja też staram to sobie wmawiać, ale chwilę po 16 w piątek wszyscy możemy to robić. Karin Cińska, cześć ponownie, słuchacie Lata i Wszystko Gra.

0: Poczujcie to. Te ostatnie sekundy są specjalnie dla was. Dajcie głośniej RMF Max. Czujecie? To wolne. Ten odpoczynek. To słodkie nic nie robienie. Taki prawdziwy piątek, który staje się po 16, słuchając RMF Max, prawdziwą naszą rzeczywistością. Pytam was dzisiaj o takie wakacyjne grzeszki. Czasami jest to jedzenie śniadania na obiad albo dopiero na kolację, no bo przecież tyle rzeczy trzeba było zrobić, nie? Na przykład spokojnie poleżeć. Chociaż Paweł na Messengerze RMF Max ma zupełnie inną propozycję.
1: Wakacje są w domu, kiedy cały dzień leniuchuję. Nic nie robię, to jest dla mnie prawdziwy odpoczynek. A je tam morze, góry. Szkoda czas.
0: I coś czuję, że wielu jest teraz podobnych do Pawła, chociaż no umówmy się, są tacy, którzy robią nic z wyboru, ale u niektórych to kwestia natury. Michiko już za chwilę w RMF Max, jeżeli wy macie ochotę podzielić się swoim wakacyjnym grzeszkiem, dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max. Gadżety cały czas czekają. RMF Max.
2: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: i po reklamie.
18: Na luzie.
19: Bez granic.
20: We dwoje.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: tak sobie poleżeć, popatrzeć w niebo, albo chociaż posiedzieć. To jest całkiem dobry plan, który tutaj nam snuje Fukaj wraz z Liwką w ramach projektu Enklawa na antenie RMF Max. No i a propos tego siedzenia, jest już z nami Kuba. No to o co chodzi z tym siedzeniem? Czy to jest twój największy grzech, który popełniasz w te wakacje?
1: Chcąc lub nie chcąc, i tak muszę siedzieć.
0: A, czyli nie, że z wyboru, tylko że wakacje ci każą. Dobrze, dzisiaj pod 3001 między innymi pytałam was o to, jakie są wasze największe wakacyjne grzechy. Ty nam napisałeś, że nas słuchasz pod klimatyzacją, z czego nam jest oczywiście super miło, ale właśnie, że siedzisz. No to przyznawaj się, co ty w życiu robisz?
1: Trzymam kierownicę głównie. Bezpieczeństwo pasażerów, ale tak jakoś daję radę.
0: Czyli jesteś kierowcą autobusu.
1: Dokładnie tak.
0: No to teraz możesz powiedzieć na głos całej Polsce, w którym autobusie i w którym mieście?
1: W Katowicach, linia M24.
0: Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich pasażerów, którzy teraz też pewnie nieźle unoszą brew do góry. No to co, mój drogi, prawdziwym grzechem byłoby po pierwsze a. wypuszczenie cię bez gadżetów wakacyjnych RMF Max, które są już twoje. Nie pytam cię, czy siedzisz, bo to już wiadomo, kwestia oczywista. A po drugie, prawdziwym grzechem byłoby niewzięcie urlopu. Czy taki jest na horyzoncie?
1: Jasne, że tak, już 12 września.
0: No to trzymaj się, mój drogi, wspaniałej drogi, nie tylko w pracy, ale na urlop w takim razie ci życzę. No i żeby ten weekend też od tego siedzenia jednak trochę był, co?
1: Jasne, tak, dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się, buziaki, pa, pa.
1: Dziękuję, wzajemnie, pozdrawiam.

0: nogą, prawą, lewą. Nie, bioderkiem przy takim basiku się wychodzi. Z roboty do H i Ring My Bell w RMF Max. Kari Incińska, bardzo Wam dziękuję za ten tydzień. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Udanego weekenda, za chwilę po 17:00 kanał nadawczy. Michał Siwek, Natalia Kawałek, a także premierowo Liwka ze swoim najnowszym singlem. No i to jest piątek. Trzymajcie się. Buziaki, papa.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Niebo do wieczora może być prawie bezchmurne. Słupki i rtęci pokazują teraz 27 stopni. Temperatura spadnie dopiero po zachodzie słońca. Warunki biometeo cały czas mają być dla nas sprzyjające. Dobra będzie też jakość powietrza na Kujawach. W ciągu nadchodzącej nocy na termometrach zobaczymy 14, a jutro czeka nas tylko 18 kresek. Przypominamy o nocnych burzach i ulewnym deszczu. Ciężkie chmury napłyną do nas dziś około 23.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalację centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
1: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman we Wzorcowni Włocławek. Otwarcie już 27 sierpnia. Szczegóły na filman.pl/Wrocławek.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety na kupbilecik.pl.
7: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: O 17 w RMF Max krótko najciekawsze informacje piątkowego popołudnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Organizacje pacjentów i lekarze oczekują ponad politycznego porozumienia w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. Przypomnijmy, prezydent nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Co proponują lekarze?
2: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
3: Powinny właśnie być jasno określone kryteria. Kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
2: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu. Wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
1: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Nieuchronnie zbliża się koniec wakacji. Uczniowie i rodzice kompletują wyprawki szkolne. A to, jak przekonała się Agnieszka Wyderka, sporo kosztuje.
4: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz o tym, że Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. Co ważne, jak wynika z raportów turystycznych, w tym roku za nocleg w pomorskiej stolicy zapłacimy nieco mniej niż przed rokiem. A co może urzekać jesienią w Gdańsku?
5: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
6: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia. Też warto je odwiedzić.
1: Mówili spacerujący w Parku Oliwskim w Gdańsku, a na kolejnych miejscach Kraków, Łódź i Warszawa.

Termometry pokazują 27 kresek w cieniu. Późnym wieczorem będzie to 20, w nocy okolice 14. Obecnie nad regionem nie zaobserwujemy żadnej większej chmury, a wiatr osiąga około 20 km na godzinę. Nikomu nie powinien dokuczać. Przypominamy o nocnych burzach. Będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i porywisty wiatr. Uważajcie na siebie. Od jutra pogorszenie pogody, kolejne opady i tylko 18 stopni. Niedziela niestety też nie za ciepła.

0: po 17, a to jest największy hit RMF Max, czyli kanał nadawczy. Nie boję się tych słów, biorę za nie pełną odpowiedzialność.
1: Matko, ale to rzeczywiście odważne słowa. Prawda? To są bardzo.
0: Ja się boję, że zbiorę oklep od niektórych, ale trudno, jestem na to przygotowana. Czy nie jestem, ale umiem trzymać gardę. Ostatnio się nauczyłam na przykład.
1: Dobra, słuchajcie, no to inne programy i radia tam... No, buzia cicho, a my gramy Martina Garrixa. Michał Siwek, Natalia Kawałek.
0: To my.
1: Jesteśmy z wami.

0: Morandi i Save Me, czyli potężny bit prosto z Rumunii w RMF Max, bo oni są z Rumunii, wiesz o tym?
1: A to nie wiedziałam.
0: No z Rumunii jest Morandi. Takie ciekawostki, a zaraz po nich.
1: Aż mnie zatkało, przepraszam.
0: Stop!
1: O czym teraz myślisz?
0: No i jak zawsze prosimy tylko szczere odpowiedzi,
1: tylko.
0: Bo te nieszczere to my od razu odsiejemy, od razu wiemy, które to. To mamy taki specjalny system, który nam od razu tutaj pokazuje, które są nieszczere.
1: A poza tym my się już nauczyliśmy odróżniać i mamy takie sito w oczach, więc my was przesiejemy przez to sito zdecydowanie. A w dodatku, no wiecie, no za szczerość się jednak należy nagroda, a nagroda nie byle jaka.
0: O, absolutnie. Nie. To wysyłamy do miejsca, w którym również ludziom się robi sito z oczu. I to jest park rozrywki w Zatorze. Cztery wejściówki do tego miejsca. Absolutnie chętnie rozdamy komuś, kto nam kreatywnie, fajnie, ciekawie opisze swoją myśl, którą miał w momencie, kiedy padło hasło stop.
1: Ja się zaczęłam zastanawiać, o czym teraz myślę, ale nie wiem, o czym teraz myślę. Ważne, żebyście wy nagrali głosówki.
2: Ty, które nie dają zasnąć.
3: To jest Max.
1: Messenger RMF Max, tutaj się zgłaszacie.

0: Jeszcze wakacyjny klimat, jeszcze wakacyjny vibe to Alabama Ten w RMF Max. 17:19, już prawie 20 i już prawie jest nowy rok szkolny. Niedużo nam zostało jeszcze tych wakacji. Przepraszamy, że tak zamulamy tym tematem, ale są ważne rzeczy, o których musimy Was poinformować. Na przykład fakt, że od nowego roku uczniowie podstawówki nie będą mogli używać telefonów w szkole.
1: To jest grube.
0: A czy jest też wyjątek? Jak nauczyciel pozwoli, to wtedy będzie można, ale to jakaś taka nagła sytuacja.
1: Umówmy się też, nowy komentarz pod postem na Insta też można podciągnąć pod nagłą sytuację.

0: Ty mówisz, żeby zapomnieć o tym, że kończy się lato, a nie da się, bo przed nami, znaczy za nami numer ostatni dzień lata i niestety cały świat nam o tym próbuje przypomnieć.
1: Świat jest okrutny. Nie ma na to mojej zgody, natomiast jest moja zgoda na to, żebyśmy dzielili się dobrymi informacjami, pielęgnowali w sobie, wiecie, takie miłe rzeczy. Na przykład to, uwaga, że awansowaliśmy jako Polska w światowym zestawieniu z rynku wschodzącego. Staliśmy się rynkiem rozwiniętym. To jest potwierdzenie rosnącej pozycji naszego kraju. Polska jest dzisiaj najszybciej rosnącą, dużą gospodarką Unii Europejskiej. Jesteśmy dojrzałym rynkiem kapitałowym.
0: Wow.
1: To jest potwierdzenie siły.
0: Wow.
1: Super po prostu. Ale i tak to, mówi o nas świat.
0: To wszystko brzmi tak, jakbyś mówiła o jakimś dziecku, które przestało być wschodzące, a już jest rozwinięte.
1: Tak.
0: I tak jakby teraz trzeba było zapomnieć o życiu studenckim i się ustatkować, pójść do pracy i wynająć mieszkanie.
1: To jest ten moment na osiemnastce, kiedy właśnie dostajesz paskiem po tyłku, że teraz już trzeba się poważnie brać za wszystko, no. Większe buty kupić, jak tak rośniemy szybko.
0: Albo po bracie wziąć.
1: Kto jest naszym starszym bratem?
0: Właśnie nie wiem, musimy to ustalić jeszcze.
1: Jak macie pomysł, to dajcie znać.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
5: Termometry pokazują 27 kresek w cieniu. Późnym wieczorem będzie to 20, w nocy okolice 14. Obecnie nad regionem nie zaobserwujemy żadnej większej chmury, a wiatr osiąga około 20 km na godzinę. Nikomu nie powinien dokuczać. Przypominamy o nocnych burzach. Będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i porywisty wiatr. Uważajcie na siebie. Od jutra pogorszenie pogody, kolejne opady i tylko 18 stopni. Niedziela niestety też nie za ciepła.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 18, a to jest zawsze świetny moment, żeby w RMF Max dowiedzieć się, o czym wy tam sobie myślicie, szczególnie w piątek. I z nami właśnie z tej okazji jest Agata. Cześć, Agata.
2: Cześć, witam.
3: Opisz nam swoją myśl. Użyj proszę tego sformułowania, które jest dziwnym pożenieniem dwóch słów, które bardzo mi się spodobało.
2: Ja pomyślałam o tym, że każda mama ma bardzo dużo pomysłów na to, żeby zadowolić swoje dzieci.
1: Mhm.
2: I wymyśliłam, dzieci moje chciały kotka.
1: Jak to dzieci?
2: Moje dzieci chciały kotka, a ja sobie wymyśliłam, że chciałabym robota sprzątającego. I teraz mam dwa w jednym. Robot przerobiony na kota.
3: Kotek i, robotek, tak.
1: Tak, bo nagrałaś nam nawet wideo takie przeuroczy, jak ten kotek robotek, czyli robot przemalowany na kota jeździ sobie właśnie po pokoju. Chyba dzieciaków tak pod dywanie wnioskuję, bo to jest dywan z ulicą.
3: Ja natomiast jednak chciałbym wyrazić pewne oburzenie jako taki samozwańczy rzecznik praw dziecka. Tak się właśnie nas dzieci oszukuje, tak? Ja chcę kota i mi się wmawia, że dostałem kota, jak dostałem tak naprawdę odkurzacz.
1: Ale co, jeździ, wygląda jak kotek, wszystko się zgadza,
2: tak,
1: prawda, Agata?
2: Można karmić okruszkami.
1: O, widzisz, super.
3: Ja uważam, że to jednak... Nie.
1: Ale kuwety nie trzeba mu wymieniać.
2: O,
3: dobrze, najważniejsze, że dzieci Agaty są szczęśliwe i że czysta podłoga, a dalej o kotka, co cię będą, mam wrażenie, jednak męczyły i ten temat jeszcze wróci za parę miesięcy.
1: No właśnie, parę
3: na
1: miesięcy
3: razie
1: spokoju mamy.
3: Ty też możesz im zamknąć usta, prawda, wyjazdem do Energylandii, bo cztery wejściówki
2: super,
3: są w tym momencie twoje.
2: Bardzo. Super, dziękuję.
3: Gratulujemy i dobrej zabawy.
2: Dzięki.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: Waga okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Magia opanowuje Big Włocławek. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje, wyjątkowe iluzje, spektakularni cyrkowcy, akrobacje i pokaz tańca z hula hop. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
3: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: sobotę we Włocławku chłodniej i bardziej pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni. Rano i przed południem możliwe będą przelotne opady deszczu. Później deszcz powinien pojawiać się już zdecydowanie rzadziej. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do około 50 km na godzinę. W niedzielę więcej przejaśnień i temperatura do 19 stopni. Przelotny deszcz może pojawiać się, ale tylko lokalnie, głównie w ciągu dnia.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Z tym latem to ja bym się trochę kłóciła, bo u nas w studiu aktualnie lata nie ma, nadeszła zima.
3: Lata tylko mucha.
2: Właśnie nawet nie, lata bardzo zimne powietrze i chyba trochę przesadziliśmy z klimatyzacją, takie mam wrażenie.
3: Przesadziliśmy tam.
2: Delikatnie chyba, może troszkę.
3: Temper City i Self-Aware. My za chwilę zajmiemy się regulacją w takim razie klimatyzacji, skoro tutaj jednak są pewne skargi i zażalenia.
2: Takie delikatne.
3: A wy się tam trzymajcie.

0: i Release Me w RMF Max, a my możemy powiedzieć Release the Kraken, Release the New muzyka w RMF Max i mamy dla was faktycznie coś bardzo gorącego, coś bardzo fajnego, coś na co bardzo całą redakcją czekaliśmy.
1: Livka z nową muzyką, a jak ktoś wydaje nową muzykę, to musi wpaść do Kary Nicińskiej do próby mikrofonu, żeby o tym opowiedzieć. Śledźcie nasze media społecznościowe i YouTube RMF Max, tamta rozmowa już niedługo w całości się pojawi, a my na razie robimy taki sneak peek, jak to się mówi ładnie po angielsku. No i Livka między innymi Karynie zdradziła, ile ten numer czekał gdzieś tam w szufladzie.
2: No tak z kilka miesięcy.
3: No to sporo.
2: Kilka dobrych miesięcy. To jest o czymś, co sprawia, że czujemy się ze sobą brzydko, coś, czego się wstydzimy, ale coś, co jest w nas. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie chcę mówić, o czym dokładnie ten numer jest, ale jestem bardzo ciekawa, co wy o nim myślicie i o czym on jest dla was. Zapraszam. And now, ladies and gentlemen.

0: Alex Warren i Passenger. Trochę to jest o nas, bo wszyscy jesteśmy pasażerami tego samego pociągu, który nazywa się Weekend.
1: Wszyscy i uwaga, uwaga, on właśnie ciuch-ciuch podjechał! Ciu. I wszyscy wsiadamy. Ale spokojnie, plany na weekend też zapewniamy. 29 sierpnia, koncert Sobla w strefie 57 i możecie tam być.
0: Jeżeli macie plan na ten weekend, a na kolejny nie macie, no to super, że jesteście. Wchodzicie do zabawy w bardzo prosty sposób. Odzywacie się do nas na Messengera, na priv piszecie do RMF Max. I teraz zadanie, jakie dla was mamy. Kojarzycie zabawę w Państwa Miasta. Na pewno. Każdy to kojarzy. Na całym świecie.
1: Myślę, że nierealne jest nie kojarzyć.
0: Dobra. No to prosta sprawa. Wpisujecie Państwo, Miasto i skojarzenie z Soblem.
1: Tylko oczywiście na podaną literę, którą odliczasz ty, a ja mówię stop.
0: Okej. No to X, Y, Z.
1: Jeszcze. Czekaj. Jeszcze. Stop.
0: N.
1: N.
0: Bardzo na trudne.
1: N. Drodzy Państwo, Państwo, Miasto i skojarzenie z Soblem na N. Kto zrobi to najlepiej, ten dostaje szansę zawalczenia o wejściówki na koncert Sobla w strefie 57. Przypominam, 29 sierpnia czekamy na Messengerze.

0: Miguel, Moving to the Sun. Bardzo byśmy chcieli, żeby to była prawda, ale od słońca się aktualnie raczej oddalamy, ale nie szkodzi. Zbliżamy się za to do koncertu Sobla i być może nawet Marta się zbliża do tego koncertu. Cześć Marta.
1: Cześć.
0: Jak tam ci popołudnie mija? Wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, tak.
0: A może być jeszcze lepiej, bo być może dostaniesz bilety od nas właśnie na koncert Sobla do Strefy 57, ale słuchaj, nie ma łatwo. Musimy zagrać o te bilety.
2: Czy jesteś gotowa zagrać o te bilety z nami w Państwa
1: Chyba
2: miasta?
1: Tak.
0: No właśnie, bo pytaliśmy o Państwo miasto i skojarzenie z Soblem na literę N i co nam wysłałaś?
1: Nigeria, Namysłów, na koncert idę.
0: Pięknie.
2: No i klasa, no to zaczynamy rozgrywkę.
0: No i właśnie, wylosowana litera to jest N. Będziemy mieli dla ciebie trzy kategorie. Jeżeli na dwie odpowiesz poprawnie, no to bilety są twoje. Także szanse na te bilety wydaje nam się całkiem spore.
2: Po prostu gramy dalej w Państwa miasta. Kolejna kategoria, na którą musisz odpowiedzieć słowem na N, to...
0: Co można robić na koncercie na literę N?
1: Na literę N?
0: Mhm.
1: Napić się piwa.
0: No coś można, no.
2: Podróż coś innego, tak żeby było jakoś tak z większą kulturką.
1: Super się, no nabawić się.
2: Nabawić się, to ja to zaliczam już. Ja już nie mam żadnych uwag.
0: Nabawić się można tak po prostu, ale też kontuzji tak. Się można nabawić,
2: no,
0: różnie
2: prawda.
0: Bywa. Super, jeden punkt jest
1: tak.
0: Twój. To teraz na literę N. Co byś zjadła?
1: Co bym zjadła?
0: Dawaj. Co byś zjadła na N?
1: Niby gołąbki, o.
2: Boże, ty też tak to nazywasz. Moja mama nazywa niby gołąbkami, jak nie zawinie wtedy, tylko taką pokrojoną kapustę doda.
1: Tak.
2: To ty tak samo robisz?
1: Tak.
2: Mamo, to ty?
1: Nie.
0: Mam pewne podejrzenie, że bilety na Sobla wygrała mama Siwka. Będziemy to jeszcze badać i sprawdzać.
2: Gratulujemy.
0: Marta, tak zupełnie serio, gratulacje.

0: Za chwilę zapowiadamy prognozę pogody i to się znów dziś wydarzy rymem, który stworzy Natalia Kawałek obecna tu. Zadowolona zresztą z tego faktu, jak słychać.
1: Chciałam
0: i to będzie rym do słowa blacha.
1: Blacha?
0: Blacha. To łatwe dzisiaj masz.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję, no.
0: Dwie minutki.

0: Panie i panowie, przed państwem jedyna w swoim rodzaju.
1: Aha.
0: Natalia Kawałek i poezja do słowa blacha.
1: Zaraz u nas pogoda, wcześniej reklamy, w żargonie radiowym poleci blacha. I patrz, Siwek, lato się kończy, dzieciom w buzie się śmiejemy, haha.
2: Boże, to jest okrutne.
3: Yes. Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłady iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
13: Wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
14: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: W sobotę we Włocławku chłodniej i bardziej pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni. Rano i przed południem możliwe będą przelotne opady deszczu. Później deszcz powinien pojawiać się już zdecydowanie rzadziej. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do około 50 km na godzinę. W niedzielę więcej przejaśnień i temperatura do 19 stopni. Przelotny deszcz może pojawiać się, ale tylko lokalnie, głównie w ciągu dnia.

0: Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. Ja nie wiem, czy da się wypowiedzieć słowo Sugar Babes bez entuzjazmu.
1: Można próbować, ale to nie jest zalecane w żadnej oficjalnej instrukcji obsługi wymowy tegoż zespołu. Także dziewczyny, super robotę zrobiły, naprawdę.
0: Nie no, klasa. W ogóle jest, słuchajcie, piątek i oczywiście pewne rzeczy muszą być, typu bangery w RMF Max.
1: No i kochani, na pewno przeszliście przez to gradobicie pytań. No to jaki plan na piąteczek? A no co właśnie w weekendzik będziecie robić? A coś tam, wiecie, jest taka presja w piątek. I my mamy taki pomysł, żeby tę presję zdjąć. Od tego nas macie. Dlatego mamy taki nowy program Zero Presji na rozrywkowy piątek. I bardzo was prosimy o głosóweczki, żebyście podsyłali na Messengera RMF Max.
0: Najbardziej zwyczajne plany, jakie macie na piątkowy wieczór.
1: Takie totalnie nudne. Zróbmy przegląd tego, co planują słuchacze RMF Max, słuchacze kanału nadawczego. Coś takiego, wiecie, totalnie...
0: Umyć prysznic.
1: O, super.
0: Wziąć prysznic.
1: Też. Nie podpowiadaj więcej. Głosóweczki przyjmujemy.

0: Reklama.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: I po reklamie.

0: We Włocławku wieczór zapowiada się pochmurno, ale nadal ciepło. Temperatura wyniesie około 25 stopni. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, a około godziny 21 także lokalna burza. Później deszcz powinien stopniowo ustępować, chociaż chmur również nie zabraknie. Termometry pokażą około 20 stopni, wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany z kierunków zachodnich, czyli wieczór z letnią temperaturą, ale niebo może dorzucić kilka mokrych niespodzianek.
1: Zapytaliśmy o najzwyklejsze plany na piątkowy wieczór, jakie tylko istnieją.
2: Ja zwyczajnie z tatą będę układał płytki w garażu.
1: No.
3: Tak zwyczajnie.
1: Więcej
3: to w wakacje.
1: Prosimy na Messenger RMF Max dosyłać głosówkami.
3: Dopychać po brzegi wręcz. Bo my wiemy, że wy macie jakieś plany. Każdy ma jakieś plany, ale szukamy tych, wiecie, bez presji, tych takich zwyczajnych, takich na slow weekend. Dawajcie.
1: DJ Goja tymczasem i Michiko, a my tu cały czas z wami jesteśmy. Michał Siwek.
3: Natalia Kawałek.
1: Siemaneczko. Siemano.

0: cokolwiek was nakręca. Axwell i Bon w RMF Max. 10 minut po 19, a my pytamy o cokolwiek, co macie w planach. Ale tak wiecie, na luzie, luźna guma, bez spiny, bez presji, bo plany można mieć najzwyklejsze na świecie i to też
1: tak,
0: jest okej.
1: No bo to jest tak, dzwonisz do kogoś w piątek wieczór i słyszysz, no i co, i co, i co, jaki plan na piąteczek? Co, coś zaszalejesz?
0: I wtedy się może potem rozłączyć
1: nie.
0: po prostu. No.
1: Absolutnie nie będę szalał. Co będę robił?
2: Wybrać pampersy z żabki. Żona kazała.
0: No. Proszę bardzo, pampersy, są ważne rzeczy.
1: Priorytet.
0: Tak, tak.
3: Ja powiem tak, jak słynny piłkarz, który kiedyś koguta dostał. Ja przyjdę do domu i będę go spał, nie? Będę go spał.
1: Będę go spał.
0: Ja też będę spał.
1: Tego koguta będę spał.
0: Tak.
4: Dzisiejszego wieczora mam jeden plan, który chcę wykonać i jest to szpachlowanie sufitu łazienki, którą remontuję już miesiąc i nie mogę jej skończyć.
0: Kochany, to jakie masz plany na dzisiaj? To co zwykle. To co zwykle.
1: Messenger RMF Max. Jakie jeszcze macie niespektakularne plany na piątkowy wieczór?
5: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Na co długo czekamy? Długo czekamy cały tydzień na weekend. No i na ten weekend zawsze sobie robimy jakieś plany. I wy nas tymi planami zupełnie zwyczajnymi, tymi bez presji, zasypujecie na Messengerze RMF Max.
1: Ugotować.
0: Super. Ale też oglądać serial Chirurdzy od pierwszego sezonu. To myślę, że więcej niż jeden weekend na to zejdzie.
1: Włosy umyć.
0: Tak. Też będę myła, no.
1: Też będziesz myła?
0: Super. Mhm, takie mam plany na weekend między innymi.
1: Ja też chyba umyję.
0: Super. Ja myję, ty myjesz, słuchacze RMF Max myją.
1: Są właśnie
0: super się zgrywamy, nie sądzisz?
1: Idealne plany na piątkowy wieczór.
0: Mhm.
1: I ktoś do tego polecamy, coś... słuchajcie, a nie, poczekaj, bo ja do tego mam jeszcze do polecenia na przykład Hobbent Extra, które się po 20 zacznie.
0: O!
1: I to, że tam będą dobre bęgerki z dobrym bitem, to nie znaczy, że trzeba do nich świrować, tak? Na imprezę iść i odrę. Nie, można włosy myć, można żurek gotować,
0: można
1: spać.
0: Można nie robić nic też.
1: Płytki kleić, tak jak panowie wcześniej.
0: Co kto lubi, co kto chce.
1: Jakie jeszcze macie niespektakularne plany na piątkowy wieczór? Bez presji. Można cały czas nagrywać głosówki na Messenger RMF Max i wysyłać do nas wiadomości.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: A ja skończę pracę i sobie włączę fajną piosenkę. Taką na przykład jak ta przed chwilą, Golden od Cantrex w RMF Max. A my pytamy o wasze zwyczajne, niespektakularne plany na piątkowy wieczór.
1: Wiecie,
0: na przykład włączenie piosenki.
1: Zero presji na rozrywkowy piątek, żeby sobie nie wrzucać za dużo na banie, tylko zrzucić z tej bani. No i piszecie na przykład, żeby doczekać do 22 w pracy i zacząć weekend. Super.
0: Bardzo niespektakularne.
1: Ekstra.
0: Bardzo zwykłe, dokładnie takie jak chcieliśmy.
2: Cześć, mój plan na piątek to jest Rosus wczoraj, telewizja, a o 21.30, dobra, to ja już chyba pójdę spać.
1: O, to jest najpiękniejszy plan, jaki sobie można zrobić w piątkowy wieczór.
0: Absolutnie, nic lepszego już się nie może wydarzyć.
1: Ja chyba odgapię trochę.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: był Gips, to był Kukon, to był Jonatan, a niebawem Michał Siwek w swoim własnym utworze lirycznym. Zapowiesz prognozę pogody.
1: Ta jest.
0: Zarymujesz do słowa spanko.
1: Tak, co?
0: Spanko! Bo o tym wszyscy
1: spanko
0: marzymy.
1: Fajnie, dobra, no to chyba nie będzie tak źle, chyba nie będzie tak trudno.
0: Będzie super.
1: Ile mam? O, dużo mam, 3,5 minuty. Słyszymy się zaraz.

0: Rihanna z Calvinem Harrisem. Miłość znaleźli i muzycznie, i w życiu prywatnym. No to teraz pora znaleźć rym do słowa spanko. Zapowiadając prognozę pogody, Siwek Michał, to ty.
1: Max.
0: Dawaj, dawaj.
2: Nie mogę, a chciałbym pójść już w spanko, bo muszę puścić piosenkę. Jak Janko. Muzykant.
0: O, hej.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się skupić. Przeżyj koszmar minionego lata w labiryncie zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilet na kupbilecik.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: We Włocławku wieczór zapowiada się pochmurno, ale nadal ciepło. Temperatura wyniesie około 25 stopni. W kolejnych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu, a około godziny 21 także lokalna burza. Później deszcz powinien stopniowo ustępować, chociaż chmur również nie zabraknie. Termometry pokażą około 20 stopni. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany z kierunków zachodnich, czyli wieczór z letnią temperaturą, ale niebo może dorzucić kilka mokrych niespodzianek.
5: Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: jest Łajcior w RMF Max i to był kanał nadawczy, również w RMF Max.
1: I zaraz wjeżdża tu Hop Benz Extra i najlepsza dycha najnowszego notowania. Piotrek Świderski już zaraz przejmuje radio.
0: A my się żegnamy, Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: To byliśmy my. Ten duet jeszcze powróci.
1: O tak, i to nie w raz. Umiarkowanie dobrym stylu.
0: Brzmi jak dobry plan. Dobrego weekendu, sprawdźcie teraz, gdzie zaimprezować.
1: Pa!
2: Słuchajcie, RMF Max Włocławek, oto co w weekend będzie działo się w okolicy, dajcie głośniej, robimy wspólne plany. Przed nami między innymi impreza w klubie Venus, tutaj zagra między innymi Cashmaker, tutaj zagra DJ Cookie, DJ Demon, DJ Skynek, DJ Dario, DJ Sako oraz DJ Luka, więc sami słyszycie, że wszyscy są już w gotowości, żeby zadbać o waszą sobotę. Ta impreza, czyli Planet Venus, startuje już jutro o godzinie 22. Drugiej wpadajcie do klubu Venus. Przed nami w sobotę także Summer Vibes. Na to wydarzenie zaprasza Żar. No i faktycznie będzie gorąco, będzie dużo gorącej muzy, a to wszystko od godziny 22. Tutaj zagra DJ Ghost. W kulturze Włocławek przed nami Good Music, Good Night. Za konsoletą DJ Gawor. Wpadajcie już jutro o godzinie 22. Będą radiowe hity i świetna atmosfera.
3: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się skupić. Przeżyj koszt.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Zaczynamy kolejny wakacyjny weekend, no i przy okazji jeszcze tylko trochę ponad tydzień do końca wakacji. Tak przypominam, Robert Bajowski, cześć, dobry wieczór. To jest Chobęc Ekstra w RMF Max, dziesiątka najlepszych numerów lata. Będzie jedna nowość w tej dziesiątce, a otwierają dzisiaj topik z Becky G. RMF
4: Max. 10. Numer 10.

Jeszcze jeden wakacyjny numer na letni, piątkowy wieczór. To co, myślicie już o szkole? Czy wyciskacie z wakacji wszystko, do ostatniej kropli? No tak najlepiej chyba. Jeszcze parę wakacyjnych imprez się odbędzie. No na przykład Lato na Maxa w Krasnym Stawie w ten weekend, dziś i jutro. Grupson, Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli. Naprawdę niezły skład. W liście Hot Bands dzisiaj też bardzo dobry skład. Na 9 Moonlight i Fordo. Max. 9. Numer 9.

Gibbs i Igo na miejscu 8 w liście Hot Band tym razem. Igo ma pracowity okres, koncertuje zresztą jak wielu innych polskich artystów. Wspominałem, że w zestawieniu dzisiaj będzie jedna nowość. To trochę później, no bo teraz w RMF Max muzyczna premiera. Kolejna produkcja od artysty, którego już doskonale znamy. Nazywa się Sony Fodera i słynie z bardzo melodyjnych brzmień. Tym razem nagrał numer z Becky Hill i coś czuję, że od razu to polubicie. Say Something, macie to jako pierwsi od RMF Max. And now, ladies and gentlemen.

0: No i jak wam się podoba? To jest właśnie ta nowość, o której wspominałem. Po raz pierwszy w zestawieniu listy Hot Bands Silva Bampa On Tonight. Skoczne, taneczne. No może trochę szkoda, że tak późno, ale są jeszcze wakacje. Miejsce siódme listy Hot Bands dzisiaj. Jeszcze trochę i dowiemy się, jak dziś zaczyna się pierwsza piątka. Na szóstym za chwilę Bibi Rexa z Davidem Guettą.
1: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

mocna ekipa Żabson, Hellfield, Sentinel, Sopot. No jeżeli ktoś latem spędził trochę czasu w Sopocie, to może się pochwalić, ile kasy zostawił. Messenger RMF Max do waszej dyspozycji w każdym wakacyjnym temacie. Jutro posłuchamy całej 30 tych najlepszych hitów lata, a dziś mam dla was w RMF Max pierwszą dziesiątkę listy Hobbent. No i teraz miejsce piąte. Temper City, Self-Aware. RMF

Mam nadzieję, że tego nie przegapiliście, bo chwilę temu mieliśmy na miejscu czwartym listy Robbenz nową produkcję Swedish House Mafia, a to Griffin i Band World Away. Kolejna muzyczna świeżynka na końcówkę wakacji. Zaczynamy przedostatni wakacyjny weekend, no i zaczynamy pierwszą trójkę listy Robbenz w RMF Max. Nowa produkcja Kygo, tak trochę w klimacie country, ale tylko trochę. Take Me Back na miejscu trzecim dzisiaj. RMF.

0: proste, mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: No i jak wam się podoba ten prezent? Dla mnie rewelacja. Bez nas nie zaczną. No tak to może mówić ktoś, kto jest gwiazdą. To jak myślicie, jaka gwiazda dziś będzie na miejscu pierwszym? Jakbyście mieli wybrać ten najlepszy taneczny numer wakacji? Taką po prostu największą petardę według was. To co by to było? Może Iżel? Bo to właśnie on jest dzisiaj na miejscu pierwszym. Moving to the Sun w liście Hot Bands na szczycie. One.

0: numer jeden listego Benz. Dzisiaj, jutro cała 30. A teraz posłuchajcie, co fajnego dzieje się na mieście w ten weekend.
1: Słuchajcie, RMF Max Włocławek, to co w weekend będzie działo się w okolicy, dajcie głośniej, robimy wspólne plany. Przed nami między innymi impreza w klubie Venus, tutaj zagra między innymi Cashmaker, tutaj zagra DJ Cookie, DJ Demon, DJ Skynek, DJ Dario, DJ Sako oraz DJ Luka, więc sami słyszycie, że wszyscy są już w gotowości, żeby zadbać o waszą sobotę. Ta impreza, czyli Planet Venus, startuje już jutro o godzinie 20:00. Drugiej wpadajcie do klubu Venus. Przed nami w sobotę także Summer Vibes. Na to wydarzenie zaprasza Żar. No i faktycznie będzie gorąco, będzie dużo gorącej muzy, a to wszystko od godziny 22:00. Tutaj zagra DJ Ghost. W kulturze Włocławek przed nami Good Music, Good Night. Za konsoletą DJ Gawor. Wpadajcie już jutro o godzinie 22:00. Będą radiowe hity i świetna atmosfera.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
7: Zgarniasz
8: 15 tysięcy złotych!
9: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780

0: Znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: małą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. If you love me, let me hear you.

piątkowe, wakacyjne Max Party w RMF Max, Robert Bojanowski, DJ Raf Mix. Witajcie ponownie. Na pewno będzie wesoło, tanecznie i tak do północy. No, korzystamy z wakacji, bo już niewiele ich zostało. Margaret i Prima.

0: Jersey Spritz w RMF Max Candy Night. Ciekaw jestem, czy ktoś z was policzył, ile wydaliście pieniędzy na paliwo, na wakacyjne wyjazdy, no bo może by się okazało, że jednak lepiej taniej samolotem, ale też nie wszędzie się tym samolotem doleci. Jak ktoś lubi spędzać urlop nad jakimś jeziorem na Mazurach, no to tam prędzej rowerem. Jeszcze tydzień na takie przygody. Muzyczna przygoda z Davidem Guettą i Alokiem dosłownie za moment w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Sean Paul w RMF Max. Pani pewnie wspominają jeszcze jego majowy koncert w Polsce. No sporo było tych gwiazd latem u nas w kraju. Przed nami jeszcze Fire Festival, przypominam, na Stadionie Śląskim za tydzień. 3 dni ze znakomitymi artystami. Alan Walker, DJ Snake, Kangs, Nervo, z Polski Zalia, Miu, BDS, Bledka, Bambi, Kizo między innymi. No to będzie zakończenie wakacji z naprawdę mocnym przytupem, chociaż Oskar Cymst to by pewnie chciał, żeby się nie kończyły. Bez końca, to jego najnowszy numer.

No rewelacyjny numer, jeden z najlepszych hitów tego lata. DJ Goya, Jason Derulo. Ciekaw jestem, na którym miejscu będą jutro w liście Hot Bands, a można głosować na rmfmax.pl. Już mówię, co z Rafmixem przygotowaliśmy dla was na kolejne minuty piątkowego Max Party. Meduza, później Andy Dust, no i jeszcze Fukaj z Liwką. Weekend już rozpoczęty.

0: typu Kylie w K-Enklawach, co więcej w RMF Max. No to będzie więcej, obiecuję. Po 22 jest 3 z Martynem Garrixem i The Colors też, ale wcześniej przypomnimy wam, co fajnego dzieje się pod koniec lata.
1: Słuchajcie, RMF Max Włocławek, oto co w weekend będzie działo się w okolicy. Dajcie głośniej, robimy wspólne plany. Przed nami między innymi impreza w klubie Venus. Tutaj zagra między innymi Cashmaker, tutaj zagra DJ Cookie, DJ Demon, DJ Skynek, DJ Dario, DJ Sako oraz DJ Luka. Więc sami słyszycie, że wszyscy są już w gotowości, żeby zadbać o waszą sobotę. Ta impreza, czyli Planet Venus, startuje już jutro o godzinie 20. drugiej, wpadajcie do klubu Venus. Przed nami w sobotę także Summer Vibes. Na to wydarzenie zaprasza Żar. No i faktycznie będzie gorąco, będzie dużo gorącej muzy, a to wszystko od godziny 22. Tutaj zagra DJ Ghost. W kulturze Włocławek przed nami Good Music, Good Night. Za konsoletą DJ Gawor. Wpadajcie już jutro o godzinie 22. Będą radiowe hity i świetna atmosfera.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
9: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowość.

nawet jak może jest spokojne, to i tak przeważnie zimne. Chociaż ostatnio słyszałem, że była taka sytuacja, że woda w Bałtyku była cieplejsza od powietrza. Tak się ochłodziło. W RMF Max dziś wieczorem gorąca atmosfera, najlepsza taneczna muza do północy w Max Party.

Nelly Furtado, Timbaland w RMF Max. No nie zestarzeje się nigdy ten numer. To jak tam? Kupione wszystkie rzeczy do szkoły? Czy zostawiacie to na kolejny weekend? Podobno najbardziej podrożały kredki, 17%. Także szanowni uczniowie, nie obgryzamy, nie łamiemy, żeby tam rodzice całego 800 plus nie musieli wydawać na kredki. No i jeszcze pewnie nowy plecak trzeba kupić, jeżeli ten stary już jest w kiepskim stanie. A niektórzy jeszcze nie odłożyli turystycznych plecaków do szafy. Przy okazji pozdrawiamy Dawida Podsiadło, może gdzieś tam podróżuje. To właśnie on teraz w RMF Max.

fajne imprezowe dźwięki w RMF Max. Na piątkowy wieczór Tobi Romero, Flying High. Oj, można było polatać wysoko tego lata. I jeszcze w ten weekend jest kolejna okazja. Dwa dni koncertów Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Jutro Grzegorz Chyży i Trzech Króli. No a może komuś z was udało się być na Arminie na początku sezonu? To jest numer, który u jego fanów cały czas wywołuje ciarki.

Becky G, to Pixory Papi. Dzisiaj otwierali pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, może pamiętacie. No a jutro będę miał dla was po 17 całe notowanie, całą 30 najlepszych wakacyjnych hitów. Można tam klikać na swoich ulubionych artystów na rmfmax.pl nawet teraz. My tymczasem z Rafmixem klikamy na Calvina Harrisa i Disciples. Mega remix How Deep Is Your Love leci do was w tej chwili od RMF Max.

0: ale zagraliście przekocur, pisze Łukasz. No wiem, wiem, to jest Axwell, jego najnowsza produkcja. Słuchajcie, gdybyście w weekend jeszcze chcieli ruszać na jakieś wakacyjne przygody, no to mogę wam podpowiedzieć, za ile będziecie tankować. 6,54 za 95, olej napędowy 7,59, no nieźle. Takie ceny w weekend maksymalne. No to może warto rozważyć pociąg, no, może nie będzie punktualnie, ale za to taniej. Tu RMF Max, wakacyjne Max Party po 23. Będą jeszcze Lumix, Dawid Podsiadło i The Weeknd.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: Ossiman po 23 w RMF Max. Prawie godzina do północy.
1: Od świtu do świtu.
0: Przedostatni wakacyjny weekend w tym roku. Ale co, nie ulegamy jeszcze nostalgii, melancholii. Może mało zostało, ale to cały czas wakacje. Robert Bojanowski, DJ Rafmix. Gramy wam najlepszą taneczną muzę. Naprawdę najlepszą, bo...

Lipsku, kąd ty masz? Ten czas wakacyjnych imprez, koncertów powoli mija, ale już mamy świetne propozycje na po wakacjach, no bo we wrześniu w Polsce występy inny. Pussycat Dolls, później w październiku Lorin, Anastazja, L.I.R. też wystąpi w Polsce. Po wakacjach wcale nie będzie nudno. Zresztą mam nadzieję, że dziś wieczorem też się nie nudzicie. Posłuchajcie, co tu mamy dla was jeszcze w RMF Max. Shimza, Fire Fire, świetny wakacyjny hicior, a później jeszcze Narcotic Trust i Die.

Juzalia w RMF Max. Oni też za tydzień wystąpią na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Duże wydarzenie, trzydniowe wydarzenie na zakończenie wakacji. Kizo, Bledka, też tam będą z zagranicznych gwiazd, Alan Walker, Kungs, DJ Snake. No, z pogodą było różnie, ale jeśli chodzi o imprezy, wydarzenia muzyczne, no to lato mamy bardzo udane. Nowy numer Alexa Orena też się udał. Passenger właśnie teraz w RMF Max.

Dub Dog z wielkim hiciorem sprzed lat. No i w ogóle tego nie słuchać, że numer może być starszy od waszych rodziców. Może on powinien, słuchajcie, blacharką się zająć, bo te samochody po dachowaniu czy powodzi, to by jak nowe przy jego talencie wyglądały. Chociaż przy tych cenach paliwa to jednak rower przynajmniej o tej porze roku wygrywa. Co będziemy grać przez najbliższe minuty w RMF Max, to już mogę powiedzieć. Bibi Rexa z Devin Getton teraz, a później Florida i White z ekipą też będą. Nie śpimy.

No i właściwie to jeszcze cała noc przed nami. Mało wakacji zostało, więc jak ktoś ma w planach nie spać, zwiedzać, dzisiaj to jest niezły pomysł, krótko nie zaśpijcie, jutro na listach obbędz. 17, przypominam, Robert Bajanowski, słyszymy się w sobotę w RMF Max, dobrej nocy, no i wyciskajcie z resztki wakacji ile się da. Do jutra.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.